ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Zacznie się od przebudowy ronda Dobrzec na Turbinowa oraz pracy na ulicach Podmiejskiej i Stańczukowskiego oraz Dobrzeckiej w Stroniu na ulicy Biskupickiej. Umowa na remont ciągu ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała została podpisana. W najbliższych dniach rozpoczną się prace. Wszystko będzie odbywać się etapami.
2: W momencie rozpoczęcia robót będziemy chcieli utrzymać ruch w ciągu ulicy Podmiejska Stańczukowskiego. W pierwszej kolejności wykonamy taki nowy przebieg odcinka ulicy Podmiejskiej, więc te prace możemy sobie wykonywać poza nieutrudnianiem ruchu w ciągu ulicy Podmiejskiej Stańczukowskiego. Będziemy się starać realizować tak, żeby ten przejazd się odbywał w ciągu drogi krajowej 25. Natomiast na pewno pojawią się takie momenty, gdzie będziemy musieli na przykład wyłączyć z ruchu ulicę Dobrzecką, która będzie objęta przebudową, ale to będzie realizowane etapami. Będziemy się starać, ażeby minimalizować te utrudnienia w ruchu drogowym.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Na wykonanie przebudowy firma, która wygrała przetarg, ma 550 dni, licząc od momentu przekazania placu budowy zaplanowanego na 18 maja. Remont Dobrzeckiej Świętego Michała wraz z przebudową ronda Dobrzec i korektą odchodzącego od niego łuku w ulicy Podmiejskiej to niecałe 42 miliony złotych. Miasto Kalisz na ten cel otrzymało 30 milionów złotych dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
0: Radio Centrum.
1: Fakty i mity dotyczące karmienia piersią oraz rozszerzania diety niemowląt to temat warsztatów dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji organizowanych 27 maja o godzinie 16.15 w Kolegium Medicum Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Kaszubskiej 13. Uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in. jakie są aktualne zalecenia żywieniowe w okresie laktacji, czego unikać podczas karmienia piersią, czy dziecko jest już gotowe na rozszerzenie diety, co zrobić, gdy dziecko mówi nie, jak budować zdrowe nawyki żywieniowe. Warsztaty poprowadzi doktor nauk medycznych Klaudia Malikowska z Katedry Żywienia i Żywności. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: W gminie i mieście Odolanów dzięki unijnemu wsparciu samorząd zamontuje instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na 12 obiektach użyteczności publicznej. Panele pojawią się m.in. na urzędzie, szkołach, świetlicach wiejskich, remizach OSP, krytej pływalni oraz oczyszczalni ścieków.
3: Według włodarza Odolanowa inwestycja może obniżyć rachunki za energię nawet o 80-90%. To istotna oszczędność, bo roczne wydatki na prąd przekraczają dziś 4 miliony złotych. W sumie na budynkach powstaną 943 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 377 kW-pików oraz 12 magazynów energii o pojemności 378 kWh. Jak podkreślił Radiu Centrum burmistrz Odolanowa Marcin Szorski, projekt ma nie tylko zmniejszyć koszty, ale też poprawić bezpieczeństwo energetyczne gminy. W przypadku przerw w dostawie prądu, energia zgromadzona w magazynach ma pozwolić na utrzymanie działania najważniejszych obiektów publicznych. Samorząd liczy również, że zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na inwestycje, m.in. na budowę i remont dróg, chodników oraz na działania społeczne. Przetarg na montaż instalacji na gminnych obiektach ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. To jednak tylko część większego projektu. Oddzielne postępowania obejmą również ponad 600 instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców oraz budowę magazynu wodorowego. Wszystkie zadania mają zostać zrealizowane do czerwca przyszłego roku. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Lech Wierzbowski, aktor teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego, został odznaczony brązowym

0: medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To zaszczytne wyróżnienie odebrał w czasie gali kończącej 66. Kaliskie Spotkania Teatralne z rąk Szymona Wdowczyka, dyrektora Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
1: Decyzją minister kultury i dziedzictwa narodowego brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymuje pan Lech Wierzbowski.
2: To wyjątkowe odznaczenie jest wyrazem najwyższego uznania dla artystów, którzy swoją pracą, talentem i postawą współtworzą polską kulturę. Stworzyłeś dziesiątki niezapomnianych kreacji scenicznych, budząc podziw publiczności i szacunek środowiska teatralnego. Twoja obecność na scenie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu od lat stanowi jeden z filarów tej instytucji, ważną część kulturalnej tożsamości miasta.
0: Dodał w czasie uroczystości Filip Frontczak, skarbnik Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich. Brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis to jedno z najważniejszych wyróżnień dla ludzi kultury. Lech Wierzbowski ma na swoim koncie blisko 120 ról teatralnych i filmowych, a jego charakterystyczny głos sprawdza się także w dubbingu.
3: Mam nadzieję, że jeszcze trochę tego bodźca mi zostanie do pracy. Myślę, że jeszcze trochę lat przede mną, jeśli chodzi o pracę zawodową dla publiczności i dla samego siebie oczywiście, bo przecież jeżeli się choć trochę lubi albo i kocha ten zawód, to przecież to jest wielkie szczęście móc go wykonywać, tak jak każdy zawód.
0: Powiedział Radiu Centrum Lech Wierzbowski. Aktor ukończył państwowe studium wokalno-aktorskie im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, w którym debiutował w 1975 roku. Od ponad 40 lat związany jest z kaliską sceną.
4: Słuchasz, więc wiesz.
0: Z jednej strony to miejsce, które daje możliwość posiadania własnych warzyw i owoców, z drugiej nawiązywania i budowania relacji. Mieszkańcy Pleszewa otrzymują je dzięki ogrodowi społecznemu, a przy okazji odczarowują negatywne skojarzenia czynu społecznego.
5: Natomiast zapominamy o tym, że to była zawsze okazja, ten czyn społeczny, do tego, żeby się spotkać, pobyć razem, zintegrować. I to, co zadziało się w Pleszewie, jest próbą odtworzenia tych relacji, które naprawdę są ważne, które czuję, że tracimy. Ogród społeczny to miejsce, w którym ludzie, którzy do tej pory nie posiadają działki, mają swoją skrzynkę, podwyższoną grządkę, w której mogą sadzić cokolwiek, kiedykolwiek, mają klucz z dostępem do tego miejsca, możliwość podlewania, ławkę do tego, żeby mogli odpocząć.
0: Powiedziała Radiu Centrum Izabela Świątek, wiceburmistrzyni Pleszewa. Ogród społeczny powstał na tyłach Centrum Usług Społecznych. Został tak przygotowany, żeby jego użytkownicy mogli cieszyć się z własnych upraw, ale też uczyli współdziałania i nawiązywania relacji. O miejsce dbają sami właściciele grządek, ale czuwa nad nimi Barbara i Kamila z OSL.
6: Jeżeli wejdziemy do takiego ogrodu, to co zobaczymy? Jak on wygląda?
7: Zobaczymy altanę, zobaczymy 10 pięknych grządek, zobaczymy już pracujących tam osoby, niekoniecznie seniorów, już są posadzone tam roślinki, panie przygotowują obecnie już teren pod pomidorka, kwitną tulipany, jest prześlicznie.
6: Jak ci ludzie ze sobą współpracują? No skrzynka przy skrzynce.
8: Świetnie współpracują, jeden właśnie coś tam robi, przynosi, drugi podlewa, dziurki w doniczkach robią, nasadzają kwiat, wymieniają się je, także bardzo super współpracują.
0: To miejsce, które ma żyć, zmieniać się i powiększać ogrodową społeczność. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Pleszewa, który spełnia kryteria, może zgłosić się do organizatora społeczności lokalnej w pleszewskim CUS-ie i czekać na swoją małą, zieloną enklawę w środku miasta.
4: Słuchasz, więc wiesz.
0: Pleszewskie Centrum Medyczne przechodzi jedną z największych modernizacji w swojej historii. Szpital zdobył 60 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, a wartość całej inwestycji sięga 70 milionów.
9: To jedna z najwyższych dotacji przyznanych placówkom medycznym w Polsce. Prace modernizacyjne mają potrwać do końca tego roku i całkowicie zmienić poziom opieki onkologicznej w regionie, bo największy nacisk położono na leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Trwa rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni oraz pracowni endoskopowej. Powstaje nowoczesna strefa dziennej chemioterapii, modernizowany jest także oddział leczenia raka piersi i raka jelita grubego. Prace prowadzone są również w szpitalnej aptece, gdzie wdrożono nowoczesny system bezpieczeństwa danych, gwarantujący ciągłość działania systemów medycznych nawet podczas awarii, podkreśla prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Górczyński. Do Pleszewa trafia też nowoczesny sprzęt wart miliony złotych. Zakupiono już mamograf za ponad 2 miliony 200, dwa specjalistyczne aparaty USG, nowy ambulans, zestaw do laparoskopii oraz system termoablacji do mało inwazyjnych ambulatoryjnego leczenia nowotworów. Wymieniane są także łóżka szpitalne i wyposażenie bloku operacyjnego, a wszystko po to, by pacjenci mogli leczyć się na miejscu bez konieczności wyjazdu do największych klinik. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: W Gnieździe w Przygodzicach wykluło się pierwsze piskle. Młody bociek przyszedł na świat 17 maja. W tym roku przygoda złożyła w sumie 5 jaj i każde z nich może wykluć się lada moment.
10: No i to jest duża radość, bo jest to wydarzenie takie jedno z trzech najważniejszych po przylecie bocianów i złożeniu jajek. O ile odkładanie jajek jest regularne, to co dwie doby. Przy wysiadywaniu przez rodziców te różnice się zmieniają, w zależności od tego, kiedy rodzic usiądzie i najbliższych piskwen można się spodziewać dosłownie naprawdę lada godzina. Nie będziemy czekali tak jak ze spadaniem co 48 godzin, tylko będą się pluły szybciej. Gdzie są jeszcze 4 jajka.
0: Powiedział Radiu Centrum Paweł Tedolata, koordynujący projekt Blisko Bocianów, umożliwiający się śledzenie bocianiego życia online dzięki kamerom zamontowanym na bocianim gnieździe. Przygoda stoczyła też bitwę z samicą, która próbowała wyrzucić pierwsze złożone jaja. Nie wiadomo więc, czy zarodek nie został uszkodzony, ale wyklucie 4 piskląt też będzie dobrym wynikiem.
4: Tak minął tydzień. Wtorek.
11: Prezes ostrowskiego MZGM-u ponownie trafił do aresztu. Sąd okręgowy w Kaliszu uwzględnił zażalenie prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 59-letniego mężczyzny tymczasowego aresztu do 29 lipca. Śledczy zarzucają mu przyjmowanie łapówek w zamian za ustawienie przetargów na prace remontowo-budowlane w miejskiej spółce mieszkaniowej.
12: Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dotyczący uzależniania wygrania przyszłych przetargów organizowanych przez kierowaną przez niego spółkę od wpłaty na jego rzecz 8% od wykonywanych prac montowych, za co mężczyzna ten miał przyjąć korzyści majątkowe. Aktualnie w treści zarzutów mówimy tutaj o kwocie 9 000, natomiast postępowanie w tym zakresie dalej jest przeprowadzane. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące posiadania bez wymaganego pozwolenia 201 sztuk amunicji 5,6 mm, 400 sztuk amunicji 9-18 makarów oraz 3 naboi do sztucera.
11: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawa ma swój początek w październiku ubiegłego roku, kiedy prezes został zatrzymany po akcji policji i prokuratury. W kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie zmieniały decyzje dotyczące jego aresztowania. Śledztwo nadal trwa, a prokuratura nie wyklucza kolejnych czynności w tej sprawie.
4: Radio Centrum, żeby było słychać.
11: Strażak po służbie uratował życie kobiety. Udało się to dzięki szybkiej reakcji, profesjonalizmowi i zdecydowanym działaniom strażaka, informują pożarnicy z Kaliskiej Straży Pożarnej.
13: Młodszy aspirant Bartłomiej Molka, który na co dzień pełni służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, może być z siebie dumny. To on w czasie wolnym zauważył pożar u sąsiadów i ruszył z pomocą. Zdarzenie miało miejsce w piątek, 15 maja w Jagodzińcu w gminie Brzeziny. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, funkcjonariusz natychmiast powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie podjął próbę gaszenia ognia. Po chwili, zaalarmowany przez świadków, udał się około 40 metrów od miejsca pożaru, gdzie znajdowała się kobieta, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Młodszy aspirant Bartłomiej Molka prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na szczęście poszkodowanej udało się przywrócić funkcje życiowe i trafiła do szpitala. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
4: Słuchasz, więc wiesz.
11: Coraz więcej osób, poruszając się po Kaliszu, wybiera rowery i hulajnogi elektryczne. Choć co prawda jest to pozytywna zmiana pod kątem ekologicznym, tak niestety powoduje to również zwiększenie nieprawidłowych zachowań ujawnianych przez Kaliską Straż Miejską.
14: Od pewnego czasu obserwujemy wzrost liczby użytkowników oraz niestety wzrost wykroczeń i niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też Straż Miejska coraz częściej interweniuje wobec osób poruszających się hulajnogami, oczywiście po chodnikach z nadmierną prędkością, przejściach dla pieszych i niestety również pod wpływem alkoholu. Problemem na terenie naszego miasta jest również niewłaściwe parkowanie hulajnog, które bardzo często utrudnia poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami.
11: Powiedziała Radio Centrum inspektor Agata Debioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni przypominają, że osoby poruszające się hulajnogami czy rowerami obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
11: jest pierwszą kobietą w Wielkopolsce ordynowaną na urząd prezbitera, czyli księdza w kościele ewangelicko-augsburskim. Ksiądz Adriana Gabryś swoją duszpasterską misję rozpoczęła w Kaliszu, gdzie objęła funkcję wikariuszki tutejszej parafii ewangelicko-augsburskiej. Jest absolwentką teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ukończyła także studia podyplomowe, przez lata pracowała m.in. jako katechetka.
15: Dla naszych parafian, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Widzą je w różnych, przeróżnych rolach, jako diakonki, widzieli jako odprawiające nabożeństwa, pracujące przy szkółkach niedzielnych, jakieś prowadzenie spotkań dla kobiet, w ogóle czy jakieś spotkań z młodzieżą, z dziećmi. Czy dla mnie to nie ma znaczenia i mam wrażenie, dla ludzi też nie. Każdy jest powołany do czegoś, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
11: Powiedziała Radio Centrum ksiądz Adriana Gabryś. A co na taką zmianę parafianie?
16: Liczy się, kto tutaj jakby to nabożeństwo przeprowadza. Tutaj płeć nie ma najmniejszego znaczenia. Nigdy nie miała, szczerze mówiąc. Tutaj jak dla nas jako ewangelików, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie ma żadnego znaczenia.
17: Nie ma znaczenia. Dla mnie to jest bardzo naturalne po prostu. Nie jest to nic dziwnego.
11: Parafia ewangelicko-augsburska w Kaliszu liczy około 70 wiernych. Nowym proboszczem i jednocześnie przełożonym Adrianem Gabryś jest ksiądz Waldemar Gabryś, prywatnie jej mąż.
4: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
11: W Kamieniu w gminie Ceków Kolonia odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PSL-u. Wzięli w nim udział poseł Krzysztof Paszyk, poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wcześniej spotkali się oni na konferencji z dziennikarzami.
18: Od początku roku sukcesywnie realizowana akcja Porozmawiajmy o Polsce i opowiadać rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie tak, jak ją przedstawiają panowie z PiS-u, czy z Konfederacji, czy z Konfederacji Brauna. Dezinformacja, fałszowanie rzeczywistości to jest dzisiaj coś niezwykle niebezpiecznego. To jest coś, co bezpośrednio grozi sytuacji i bezpieczeństwu naszego kraju.
11: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Paszyk. Tematem spotkania był m.in. program SAFE.
19: To jest niezwykle ważny program również z perspektywy południowej Wielkopolski, bo przecież mam na myśli tutaj zakład WSK Kalisz, który jestem przekonany, że również w ramach tych środków będzie mógł skorzystać z tego wsparcia. Ale przecież to są też inne zakłady, nie tylko te państwowe, do których te środki popłyną.
11: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski. Kolejnym ważnym poruszonym tematem była umowa Unii Europejskiej i Mercosur.
20: Komisja Europejska postanowiła wpisać Brazylię na listę państw, które nie mają prawa eksportować produktów zwierzęcych na teren Unii Europejskiej ze względu na to, że brazylijscy producenci nie spełniają unijnych wymogów, jeśli chodzi o stosowanie antybiotyków. Krótko mówiąc, brazylijscy producenci trują zwierzęta antybiotykami, są absolutnie zabronione na rynku unijnym.
11: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Hetman. Kolejne spotkanie w ramach akcji Porozmawiajmy o Polsce odbędzie się w czerwcu.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
11: Mają oko do kadrów i teraz dzielą się uchwyconymi ujęciami z okazji 30-lecia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 imienia Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu. Można oglądać wystawę fotografii podopiecznych tej placówki. Wykonali je uczniowie technikum nr 5, wchodzącego w skład specjalistycznej placówki kształcącej osoby z problemami komunikacyjnymi, z dysfunkcją słuchu, spektrum autyzmu oraz afazją.
4: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
11: Trzy nagrody w konkursie na wydarzenie muzealne roku Izabella 2025 trafiły w Dzień Muzealnika do placówek z powiatu pleszewskiego. Dwie zdobył Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, jedną Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
9: Ośrodek Kultury Leśnej został laureatem pierwszej nagrody w kategorii działalność edukacyjna za projekt Nietoperzymy oraz drugiej nagrody w kategorii działalność wystawiennicza za ekspozycję Ciągnie Wilkonia do lasu, rzeźby i ilustracje Józefa Wilkonia w Gołchowie. Projekt Nietoperzymy obejmował warsztaty, zajęcia edukacyjne, grę terenową i interaktywną wystawę poświęconą ochronie nietoperzy. Z kolei wystawa prac Józefa Wilkonia połączyła sztukę z naturą, prezentując monumentalne rzeźby zwierząt w przestrzeni Muzeum Leśnictwa Leśnictwa i Zabytkowego Parku Arboretum. Drugą nagrodę w kategorii Działalność Naukowa i Wydawnicza zdobyło Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy za wystawę czasową Dziecko w Rodzinie Ziemiańskiej oraz katalog Dziecko w Wielkopolskiej Rodzinie Ziemiańskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Konkurs Izabella organizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zaś nazwa nawiązuje do Izabelli Czartoryskiej, której działalność miała ogromny wpływ na rozwój muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Tak minął tydzień. Środa.
1: Blisko 684 miliony złotych ma kosztować obwodnica Kalisza. Na taką kwotę opiewała najkorzystniejsza oferta wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 na trasie Kokanin-Biskupice-Łoboczne.
21: Nie tracimy czasu, przyspieszamy realizację budowy obwodnicy Kalisza. Mamy ostatecznie wyłonionego wykonawcę. Dołożyliśmy dodatkowe środki do budowy obwodnicy Kalisza. W najbliższym czasie planujemy podpisanie umowy z wykonawcą, który zbuduje obwodnicę Kalisza. Przy tej okazji warto wspomnieć, że mamy już zakontraktowane wszystkie odcinki, które czterojezdniową drogą połączą Kalisz z autostradą A2 oraz Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim.
1: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak-Kaliski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Teraz trwa 10-dniowy okres odwoławczy. Jeżeli nie będzie zgłoszonych odwołań, to już wkrótce dojdzie do podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. Rozpoczęcie pracy w terenie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje na połowę 2028 roku, natomiast zakończenie inwestycji na trzeci kwartał 2030 roku.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Kaliski tydzień zdrowia. W poniedziałek rozpoczął się inauguracyjnym przemarszem spod Baszty do Rotki pod Kaliski Ratusz oraz marszem Nordic Walking dla seniorów. Wtorek, środa i czwartek to czas dla dzieci i młodzieży. Dni wypełnione quizami, warsztatami i rywalizacją sportową. Akcję wspiera także Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
22: Nic ważniejszego niż zdrowie człowieka. My tak naprawdę zapominamy o tym każdego dnia, pracując, biegając za tymi wszystkimi problemami dnia codziennego. Trzeba troszeczkę oddechu, trzeba troszeczkę refleksji. Ten tydzień zdrowia daje ten oddech, abyśmy pomyśleli, co w życiu jest najważniejsze, co w życiu człowieka jest najistotniejsze. Bardzo dziękuję za tą akcję, też z punktu widzenia i seniorów, i tych najmłodszych, bo ich trzeba aktywizować, ale oni czekają na to, czekają na ten gest ze strony administracji, żeby podjąć działanie.
1: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysza, starosta Kaliski.
4: Słuchasz, więc wiesz.
1: Ruszyły zapisy na Letnią Akademię Kierowcy realizowaną przez Kaliski WORD. Jest to inicjatywa skierowana do osób, które mają prawo jazdy od co najmniej 5 lat i które chciałyby odświeżyć swoją wiedzę, poprawić umiejętności za kierownicą oraz jeszcze bardziej świadomie i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
23: Zajęcia są złożone z czterech ważnych elementów. Pierwszym z nich to głównie zmiany w przepisach ruchu drogowego. Drugim modułem będzie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzecim modułem, też ważnym, będą zajęcia z psychologiem transportu. I czwarty moduł, który został zaplanowany na 23 czerwca, to będzie już moduł z zajęciami praktycznymi na torze ODTJ, czyli Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.
1: Zachęcał słuchaczy Radia Centrum Sławomir Szanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Warsztaty są bezpłatne, zapisy na nie trwają do 28 maja. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Akademia rozpocznie się 2 czerwca.
4: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Bank Chleba rozdaje kolejne smakołyki, tym razem coś na osłodę i orzeźwienie. Organizacja pozyskała od darczyńcy blisko 1000 kartonów oranżady w proszku.
24: Wielka znów niespodzianka mnie spotkała. Darczyńca przesłał mi 962 paczki oranżady. Po 100 sztuk w jednej paczce, także praktycznie każdego kaliszanina mógłbym obdarować. W tej chwili powiadomiłem wszystkie szkoły, przedszkola. Również tu chcę powiadomić wszystkie organizacje, które się zajmują dziećmi, świetlice terapeutyczne i inne rzeczy.
1: powiedział Radiu Centrum Grzegorz Fiałkowski, założyciel i prowadzący Bank Chleba w Kaliszu. Oranżady będzie można odbierać do piątku w godzinach od 8 do 12, oczywiście w siedzibie Banku Chleba przy ulicy Harserskiej 10 w Kaliszu.
4: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Jeszcze przez 2 tygodnie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dostępna będzie wystawa Skrzydła nad Horyzontem. W ramach ekspozycji prezentowane są prace Joberta Jundo oraz Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej, artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi.
2: Proszę Państwa, jest to wystawa pod tytułem Skrzydła nad Horyzontem, więc staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie. Skrzydła, horyzont, czyli pejzaże. Ona wybrała takie prace, czyli Ewelina i ja, abyście Państwo mogli no właśnie pisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat tego horyzontu i skrzydeł tych anielskich, ale niekoniecznie anielskich.
1: Powiedział Radiu Centrum Robert Jundo. Prace artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 do 3 czerwca w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Awaria przedniego koła była powodem awaryjnego lądowania awionetki na lotnisku w Michałkowie. Informacja o konieczności zabezpieczenia lądowiska i pomocy w bezpiecznym osadzeniu maszyny oraz ewentualnej konieczności udzielenia pomocy dwóm osobom znajdującym się w samolocie służby ratunkowe otrzymały 19 maja kilka minut po godzinie 18. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
3: Ta awionetka startowała z Leszna. Podczas lotu, to była pani pilot akurat lat 22, zgłosił, że nastąpiła awaria. Awionetka w wyniku uszkodzenia przedniej goleni, czyli przedniego koła, musi awaryjnie podjąć lądowanie. Także mimo młodego wieku bardzo profesjonalnie podeszła do tematu w momencie powstania tego zagrożenia, czyli awaryjnego lądowania, poradziła sobie z tym tematem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, położeniu poduszki, piany pod ten samolot w celu zabezpieczenia przed ewentualnie powstaniem pożaru oraz pomocy w wyjściu z tego samolotu tym dwóm osobom.
1: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, rzecznik prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Pasażerem awionetki był 30-letni mężczyzna. Tak on, jak i pilotująca maszynę kobieta zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego, który stwierdził, że nie wymagają oni hospitalizacji. Przyczynę awarii wyjaśnia specjalna komisja.
4: Radio Centrum. Żeby było słychać.
1: Ponad 380 członków, do wyboru ponad 20 różnego rodzaju zajęć, w tym sportowe, językowe, ale najważniejsza jest możliwość budowania relacji i wiara, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno. Uniwersytet III wieku Kalisja już niedługo będzie świętował jubileusz 20-lecia istnienia.
5: Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo jest to zwieńczenie 20 lat pracy i rozwoju naszego stowarzyszenia. Te zajęcia, które proponujemy naszym seniorom, dzielimy na takie dydaktyczno-artystyczne oraz takie sportowe, czyli znaczy zajęcia fizyczne.
6: Jest takie przysłowie, ten się nie starzeje, kto nie ma na to czasu. Więc tak naprawdę osoby, które tutaj u nas są, nie mają czasu na starzenie, bo są bardzo aktywne.
1: Powiedziały Radiu Centrum Janina Niewiadomska, prezes Uniwersytetu III wieku oraz Anna Wesołowska, wiceprezes. Uroczysta gala jubileuszowa odbędzie się 28 maja w Auli Kolegium Nowum Uniwersytetu Kaliskiego o godzinie 13. Imprezami towarzyszącymi będzie wystawa prac studentów, która zostanie otwarta 25 maja o 12 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej przy ulicy Południowej 62, a także wystawa plenerowa, którą można już oglądać na głównym rynku w Kaliszu.
4: Słuchasz, więc wiesz.
1: Czy Mikołaj Kostka pójdzie do więzienia? Tak 19 maja zadecydował Sąd Okręgowy w Kaliszu, który przeprowadził postępowanie wykonawcze w sprawie 43-letniego byłego samorządowca.
7: Wyrokiem Sądu Okręgowego, następnie podtrzymanego przez sąd apelacyjny w listopadzie ubiegłego roku, w Łodzi został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat 2. Sąd po przeprowadzeniu postępowania zarządził wykonanie kary 1 roku. Dalsze informacje możliwe będą tutaj do przekazania po uzyskaniu pisemnego stanowiska sądu.
1: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mikołaj Kostka był od 2019 roku pierwszym zastępcą prezydent Beaty Klimek, odpowiedzialnym m.in. za gospodarkę miasta. Wcześniej był m.in. zastępcą burmistrza Jarocina i to właśnie tego okresu dotyczyła głośna sprawa, w której Kostka został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 2-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych za działania jeszcze z 2014 roku. I to ten zakaz miał teraz złamać Senacie, doradzając prezydent Ostrowa, Mikołaj Kostka ma zamiar odwołać się od decyzji sądu.
4: Więcej informacji na www.rc.fm.
1: 6 kolejnych w pełni zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wzmocniło flotę Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja warta ponad 18,5 miliona złotych została w 88% sfinansowana ze środków zewnętrznych.
0: Autobusy elektryczne jeżdżą w Ostrowskiej Komunikacji Miejskiej już od niemal 10 lat. Od kilku dni po ostrowskich ulicach kursują już 22 elektryki, a łączny tabor MZK liczy sobie 51 pojazdów. O zaletach autobusów elektrycznych powiedział Radiu Centrum Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
8: Przejechanie odcinka 100 km autobusem elektrycznym to jest mniej więcej połowa kosztów, które wymaga przejechanie tego samego odcinka autobusem dieslowskim. Oczywiście oprócz korzyści typowo finansowych są korzyści niewymierne. To mniejszy hałas, to mniejsza emisja. Te 6 sztuk autobusów, które dzisiaj tutaj witamy w Ostrowie, w ciągu roku jest w stanie zaoszczędzić 204 tony ekwiwalentu CO2. Ja na przestrzeni tych lat, kiedy autobusy elektryczne w Ostrowie jeżdżą, nie słyszałem słów krytyki naszych pasażerów.
0: Andrzej Sienkiewicz, dyrektor firmy Solaris Bus & Coach, która dostarczyła elektryki do MZK, podkreślał funkcjonalność i dobre wyposażenie nowych autobusów.
10: Każdy autobus jest szyty na miarę. Tutaj jedną z rzeczy, na przykład takich dosyć nietypowych w tej klasie autobusów, są dwa miejsca na wózki, jeden inwalidzki, drugi dziecięcy. Bardzo ładne, wyraziste oznaczenie miejsc dla osób o ograniczeniach ruchowych. To są miejsca dostępne z niskiej podłogi. Bardzo rozbudowany system elektroniczny, automaty biletowe, monitoring wnętrza. Wszystkie autobusy są wyposażone w defibrylatory.
0: Realizacja projektu zakupu dla Ostrowa elektrycznych autobusów wraz z ładowarkami zamknęła się w kwocie przekraczającej 18,5 miliona złotych. Aż 88% wartości tego zadania stanowią dotacje pozyskane z funduszy zewnętrznych, a konkretnie z Krajowego Planu Odbudowy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 140 lat historii, tysiące absolwentów, dziesiątki nauczycieli. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych imienia Hipolita Cegielskiego w Pieszewie szykuje wyjątkowy jubileusz. Już 12 czerwca bieżącego roku dawni i obecni uczniowie spotkają się, by wspólnie świętować, wspominać i wrócić do szkolnych lat.
9: Historia szkoły sięga roku 1886, kiedy funkcjonowała pod nazwą Niemiecka Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Zajęcia odbywały się wtedy w budynku dzisiejszej dwójki przy ulicy Ogrodowej i prowadzone były w języku niemieckim. Po 1920 roku szkoła została spolonizowana i przez kolejne dekady rozwijała się, zmieniając nazwy oraz lokalizacje. Od 1949 roku siedziba szkoły mieści się w budynku dawnej Bursy Bractwa Kurkowego przy Poznańskiej 36, którą dzieli ona z kultowym kinem Hel. Rozbudowa i rozwój placówki to zasługa kolejnych dyrektorów Stefana Komorskiego, jego kuzyna Eugeniusza Waliszewskiego oraz córki Eugeniusza Iwony Kałużnej, która z końcem roku szkolnego przechodzi na emeryturę, pozostawiając szkołę w doskonałej kondycji. Zaprasza też na 140 urodziny szkoły w piątek 12 czerwca. Uroczystości rozpoczną się o 11 w sali kina Hel. Następnie absolwenci szkoły, bo to oni będą głównymi bohaterami wydarzenia, spotkają się w szkole na wspomnieniach, zwiedzaniu i biesiadzie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Tak minął tydzień. Artek.
12: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył oceny wniosków złożonych w ramach naboru Ekologia dla Społeczeństwa. Wszystkie projekty samorządu Krotoszyna uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji.
13: Wsparcie otrzymają 3 duże przedsięwzięcia. Hala sportowa przy ulicy Młyńskiej oraz hala sportowa przy ulicy Sportowej LKS Ceramik wzbogacą się o panele fotowoltaiczne w ramach programu Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych w Krotoszynie. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości blisko 127 tysięcy złotych. Energię ze słońca pozyskiwał będzie również Krotoszyński Ośrodek Kultury, gdzie z dofinansowaniem w wysokości blisko 40 tysięcy złotych zrealizowany zostanie projekt Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Ostatnim projektem, który otrzymał dofinansowanie, jest inicjatywa pod nazwą Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiej Biblioteki
1: gospodarki publicznej. Na te inwestycje pozyskano blisko 55 tysięcy złotych dofinansowania. Jak przekazuje krotoszyński samorząd, realizacja tych inwestycji przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń, wspierając działania na rzecz ochrony środowiska. Łącznie na realizację wszystkich projektów Krotoszyn pozyskał ponad 221 tysięcy złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
4: Słuchasz, więc wiesz.
12: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor dr habilitowany inżynier Marek Gzik oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, profesor dr habilitowany inżynier Jerzy Małachowski, z wizytą na Uniwersytecie Kaliskim. Do Kalisza przyjechali na zaproszenie posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka, który podczas środowej konferencji prasowej podkreślił, że wizyta posłuży do rozmów o projektach i wsparciu, z którego uczelnia może skorzystać. Wiceminister Gzik docenił rozwój Uniwersytetu Kaliskiego.
14: Jest to uczelnia, która bardzo znakomicie się rozwija, także jest dowodem na to, że nowoczesna uczelnia może być nie tylko w dużych metropoliach, ale także w takim ośrodku jak Kalisz. Kalisz potrzebuje silnego wsparcia akademickiego. Jesteśmy tu wspólnie z dyrektorem profesorem Machowskim, aby porozmawiać ze środowiskiem akademickim, wsłuchać się w głos, w potrzeby. Chcemy wspierać tą uczelnię po to, by była nadal takim hubem rozwoju tutaj ekosystemu biznesowego.
12: Powiedział Radiu Centrum Marek Gzik. Jak dodał, spotkania w Kaliszu miały pomóc w poznaniu specyfiki regionu i zrozumienia potrzeb, a także w miarę możliwości przygotowania wsparcia dla Uniwersytetu Kaliskiego i Kalisza w dalszym rozwoju.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
12: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
15: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim, i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
4: Więcej informacji na www.rc.fm.
12: Jedni bronią, inni tłumaczą, a jeszcze inni zaprzeczają. Trwa wymiana oświadczeń dotyczących Mikołaja Kostki, byłego zastępcy prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, któremu sąd niedawno odwiesił karę pozbawienia wolności. Ostrowscy radni opozycji nie zgadzają się z zarzutami upolitycznienia sprawy wygłoszonymi przez Beatę Klimek. Do postępowania odniosła się też wicewojewoda wielkopolska.
0: Serię oświadczeń dotyczących Mikołaja Kostki zapoczątkowała prezydent Beata Klimek, która uznała decyzję sądu o odwieszeniu kary dla jej byłego zastępcy za niezwykle surową, bezwzględną i niezrozumiałą. Powołała się przy tym na pozytywne dla niego opinie kancelarii prawnych i stanowisko wojewody wielkopolskiego. Prezydent Ostrowa zasugerowała też upolitycznienie sprawy przez opozycję, co jej zdaniem miałoby świadczyć o rzekomo politycznym charakterze całej sprawy i podejmowanych działań. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać. Najpierw pojawiło się oświadczenie wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabisz-Schulz, która podkreśliła, że wojewoda jako organ nadzoru powziął wątpliwość, czy Kostka nie naruszył zakazu nałożonego w prawomocnym wyroku karnym i w tym zakresie złożył stosowne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej. Zarzutom upolitycznienia sprawy stanowczo zaprzecza radna Sylwia Nowicka, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej.
16: Przypominam, że nawet na najniższe stanowisko w urzędzie wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Prawo powinno być stosowane równo, do wszystkich. Pani prezydent zapomniała także powiedzieć o płatnej współpracy pana Kostki ze spółkami miejskimi w trakcie płatnego wypowiedzenia z pracy, z Urzędu Miejskiego. No i myślę, że warto również się przyjrzeć tym trzem opiniom prawnym, na które się teraz powołuje pani prezydent. No i zasadne jest pytanie, kto zamawiał te opinie? Kto za nie zapłacił? Bo zapłacili z pewnością Ostrowianie.
0: Kostka i jego prawnicy mają teraz 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji sądu na wniesienie zażalenia w przedmiotowej sprawie. I dopiero ta decyzja ostatecznie zadecyduje, czy były zastępca prezydenta Ostrowa będzie musiał odbyć karę bezwzględnego więzienia, czy skończy się na karze w zawieszeniu. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
4: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
12: Utwór na saksofony i orkiestrę symfoniczną napisany przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego zwieńcza obchody roku poświęconego temu wybitnemu muzykowi jazzowemu pochodzącemu z Kalisza. W ramach wydarzeń upamiętniających w rodzinnym mieście saksofonisty odbywają się wieczory muzyczne, spotkania naukowe i autorskie oraz wystawy, tak by każdy znalazł coś dla siebie. W planach są także dwa duże koncerty, które mają być głównymi punktami roku Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w Kaliszu.
11: jednym koncercie październikowym będzie występował saksofonista Maciej Sikała łącznie z Leszkiem Kłakowskim. To jest jedno z takich już większych wydarzeń poświęconych obchodom Roku Ptaszyna. Drugie wydarzenie, bardzo duże, które będzie kończyć cały rok obchodów Ptaszyna, to będzie koncert 27 stycznia w Filharmonii Kaliskiej z chyba jednym z najwybitniejszych polskich saksofonistów w tym momencie, Henrykiem Miśkiewiczem, gdzie będzie wykonany utwór napisany przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego na saksofon solowy plus orkiestrę symfoniczną.
12: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Oba koncerty przygotowuje Filharmonia Kaliska. Rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego upamiętnia 90. rocznicę urodzin oraz 70. rocznicę debiutu artystycznego wybitnego saksofonisty i kompozytora będącego honorowym obywatelem Kalisza.
4: Słuchasz, więc wiesz.
12: Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wywołała konflikt o miejsca parkingowe między mieszkańcami osiedla a pracownikami szkoły. Emocje są coraz większe, choć pracownicy placówki podkreślają, że parkują zgodnie z przepisami, a cała sytuacja ma charakter tymczasowy.
9: Od miesięcy dzieci i nauczyciele funkcjonują w bardzo trudnych warunkach, korzystając z pomieszczeń zastępczych i prowizorycznych rozwiązań organizacyjnych. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach, co znacznie utrudnia codzienną pracę, logistykę oraz opiekę nad uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia. Dla wielu nauczycieli oznacza to także konieczność dojazdów i szukania miejsc parkingowych na ulicy Osiedlowej. Mimo, że pracownicy szkoły podkreślają, iż nie łamią przepisów i pozostawiają samochody wyłącznie w dozwolonych miejscach, część mieszkańców osiedla otwarcie okazuje swoje niezadowolenie. Za wycieraczkami aut pozostawiają anonimowe kartki, dochodzi również do nieprzyjemnych komentarzy i słownych utarczek. Szkoła apeluje o wzajemny szacunek i zrozumienie, przypominając, że nauczyciele wykonują swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności i dzieci wymagających szczególnej troski. Dyrekcja placówki zwraca uwagę, że obecne utrudnienia nie będą trwały wiecznie. Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Specjalnych ma zakończyć się w grudniu. Wtedy uczniowie i nauczyciele będą mogli wrócić do normalnych warunków nauki i pracy, a problemy związane z parkowaniem powinny ostatecznie zniknąć. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Radio Centrum, żeby było słychać.
12: Dwa wysokie mandaty i sprawa w sądzie. Ostrzeszowska policja dwukrotnie ukarała nastolatka z powiatu ostrowskiego, który 29 marca i 11 kwietnia driftował po ulicach Ostrzeszowa. Nagrania z jego popisami trafiły do miejscowej policji pod koniec kwietnia.
17: W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że kierującym pojazdem marki BMW był 18-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Mężczyzna swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzył realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonując niebezpieczne manewry na drodze publicznej. Za popełnione wykroczenia kierujący został dwukrotnie ukarany mandatami karnymi w wysokości po 5000 zł każdy.
12: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowy ostrzeszowskiej policji. Dodatkowo nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia auta, za co odpowie przed sądem.
4: Tak minął tydzień. Piątek.
18: 65 tysięcy złotych na dokarmianie kotów wolnożyjących w Ostrowie Wielkopolskim. Połowę tej kwoty pozyskaliśmy z wojewódzkiego samorządowego programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom, powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
19: Te 30 tysięcy złotych plus pieniądze, które przeznaczamy na ten cel z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pozwoli nam na dokarmianie wolnożyjących kotów. Kupujemy za to blisko 700 paczek karmy suchej, 3000 puszek karmy mokrej. Warto zauważyć, że te pieniądze w 100% trafiają jakby na dokarmianie ostrowskich kotów i osób, które tymi kotami w naszym mieście się zajmują.
18: Ostrów jest jedynym miastem z powiatu ostrowskiego, które o takie dofinansowanie wystąpił i otrzymał. Koty wolnożyjące mają bardzo duże znaczenie w lokalnym ekosystemie. Pomagają regulować populację gryzoni.
4: Radio Centrum, żeby było słychać.
18: Młode sportowe talenty jak zawodniczka badmintona Nina Sujka czy lekkoatleci Stali Ostrów Lena Kanicka i Dawid Borowski, ale także nestorzy sportu jak biegacz Ryszard Płochocki z Nowych Skalmierzyc oraz biegający komendant ostrowskiej policji Michał Grzelak i strażacy sportowcy Martyna Świerczyk i Mateusz Delinger odebrali w czwartkowy wieczór wawrzyny sportu starosty ostrowskiego.
20: Powiat ostrowski jest dumny z takich sportowców i z takich działaczy. I każdego roku, kiedy spotykamy się na tej gali sportowej, w bardzo urokliwym miejscu, jakim są Kaczory, pada słowo dziękuję. Dziękuję od nas wszystkich, od samorządowców, ale ja myślę od całego społeczeństwa, bo przecież jest to powód do radości, bo sukcesy są niezaprzeczalne i to ja cieszę się z tych sukcesów międzynarodowych, krajowych, ale z tych lokalnych też, bo za każdym sukcesem stoi naprawdę wielka praca, pasja i to jest godne podziwu.
18: Powiedział Radiu Centrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Wśród nagrodzonych byli także koszykarka Katarzyna Motyl, koszykarska Stal Ostrów, trener piłkarzy ręcznych Kim Rasmussen, uczestnik ekstremalnych przedsięwzięć biegowych Przemysław Warzecha, wieloletni kierownik referatu sportu Urzędu Miejskiego, a w przeszłości także działacz koszykówki żeńskiej i męskiej oraz sędzia stolikowy Sławomir Kowalczuk. Wawrzynę otrzymał też nasz redakcyjny kolega, korespondent sportowy Maciej Kmiecik.
4: Słuchasz, więc wiesz.
18: Radni powiatu kaliskiego są zaniepokojeni doniesieniami medialnymi o sytuacji wojewódzkiego specjalistycznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej chorób płuc i gruźlicy w Wolicy i planach włączenia placówki do struktur Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Chcą jednak na ten temat rozmawiać, siadając do okrągłego stołu.
21: My chcemy uzyskać właśnie jasną informację, żeby zarówno pacjenci, jak i personel szpitala w Wolicy mieli pewność tego, że ten szpital tutaj zostanie, że będzie dalej świadczył wszystkie usługi, że to nie będzie w jakiś sposób okrojone. No, bardzo nam zależy na tym, żebyśmy po prostu mieli pełną, jasną informację, bo na razie docierają do nas plotki, doniesienia jakieś medialne.
18: Powiedział Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. Radni w pierwszej kolejności chcą dowiedzieć się od zarządu województwa, jaki jest stan finansowy i osobowy szpitala w Wolicy, jak i poznać dokładne plany marszałka względem placówki w związku z ewentualnym połączeniem jej z kaliskim okrąglakiem.
4: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
18: Muzeum w Lewkowie z prestiżową nagrodą Izabella 2025. Placówka zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Edukacja Muzealna za projekt Pod okiem Zofii, poświęcony warsztatom haftu angielskiego i snutki golińskiej. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 70 przedsięwzięć z całej Wielkopolski. Nagrodzony projekt realizowano przez pół roku, a efekty pracy uczestniczek można oglądać na wystawie stałej w Pałacu w Lewkowie. Nagrodę ex aequo otrzymał także Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Gala konkursu odbyła się w Muzeum Śremskim.
4: Słuchasz, więc wiesz.
18: Znany jest wykonawca kaliskiej obwodnicy. Trasa ta zostanie wykonana w wariancie 5+, o który długi bój z samorządem Nowych Skalmierzyc prowadziły władze Kalisza.
22: Inwestycja ta realizowana jest w korzystnym dla naszego miasta wariancie, tym, o którym wspólnie walczyliśmy. Obwodnica Kalisza, tak długo oczekiwana, to wyprowadzenie ruchu tranzytowego z naszego miasta, ale również lepsze skomunikowanie stolicy Wielkopolski Południowej, aglomeracji kalisko-ostrowskiej, zresztą świata. Jestem przekonany, że inwestycja ta zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem i obwodnicą Kalisza pojedziemy już w 2030 roku.
18: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Obwodnica Kalisza jest częścią większej inwestycji obejmującej rozbudowę ciągu Konin-Kalisz-Ostrów-Wielkopolski do parametrów drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego o przekroju dwujezdniowym. W wielu miejscach trasa powstaje w nowym śladzie, omijając m.in. Konin, Głowiew, Rychwał, Zbierzk, Stawiszyn, Piątek Mały, Witoldów, Kokanin, Kalisz oraz Biskupice Łoboczne.
4: Radio Centrum, żeby było słychać.
18: Gmina Stawiszyn doczeka się własnego przoku. O tej ważnej dla mieszkańców inwestycji opowiedział Radiu Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz gminy i miasta Stawiszyn.
23: Chciałbym podzielić się bardzo dobrą informacją z mieszkańcami gminy miasta Stawiszyn, ponieważ nasz wniosek dotyczący dofinansowania budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Starym Gionczynie został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wybrany do dofinansowania. I tak po wprowadzeniu środków Rady Miejską na przyszłotygodniowej sesji przystąpimy do rozpisania przetargu w formule projektu i buduj.
18: PSZOK powstanie dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021. 27.
23: W ramach zadania planujemy budować niezbędną infrastrukturę do przyjmowania odpadów w ramach SZOK. Tym ciekawym miejscem, jakim będzie warsztat przygotowania przedmiotów do ponownego użytku pod nazwą Drugie Życie Rzeczy. Nie zabraknie oczywiście zieleni, jak i elementów proekologicznych i edukacyjność.
18: Dodał Grzegorz Kaczmarek, wartość prac to ponad 3 200 000 zł, z czego 70% pokryje dofinansowanie. Inwestycja ma zostać ukończona do końca przyszłego roku.
4: Radio Centrum.
18: 14 czerwca w ramach projektu Rodzina w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbędzie się spotkanie dla rodziców chcących świadomie budować relacje z dzieckiem oraz wzmacniać jego odporność psychiczną. Jak przekazują organizatorzy, uczestnicy dowiedzą się m.in. co wpływa na zdrowie psychiczne dziecka oraz jak wspierać je w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca w siedzibie GOKU w Opatówku. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie, a zrobić to możecie za pomocą formularza, który znajdziecie na naszej stronie internetowej Radia Centrum.
4: www.rc.fm. Tak minął tydzień.

0: I tak się słucha.
1: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku. Pani dyrektor, może zacznijmy od gratulacji, no bo odznaka honorowa za zasługi dla województwa wielkopolskiego, no to nie każdego dnia można otrzymać tak ważne wyróżnienie. Na pewno to docenienie i pani wkładu w działalność biblioteki w Opatówku, no ale też docenienie dotychczasowych pani działań.
2: Tak, panie redaktorze, to jest przepiękne, wielkie, największe wyróżnienie, jakie do tej pory otrzymałam. Cieszę się z tego ogromnie. Zwrócenie uwagi na biblioteki, na ich pracę, na zaangażowanie ludzi, którzy tam pracują, to jest no, wielka zasługa nas samych. Ja się cieszę, że mam zaszczyt i przyjemność pracować z takimi wyjątkowymi ludźmi, bo przecież bez zaangażowania i pracy koleżanek to nie byłoby to możliwe. Osobiście bardzo się cieszę. Rzeczywiście zostałam doceniona i to na takim wysokim szczeblu. Dołączyłam do osób, które pracują w dużych bibliotekach, mają duże zasoby kadrowe, zupełnie różne od naszych, a mimo to sprostaliśmy tym dzisiejszym wyzwaniom, oczekiwaniom, zostaliśmy dostrzeżeni i z rąk samego pana marszałka i pani dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej odbierałam to zaszczytne wyróżnienie i naprawdę byłam wzruszona, bardzo szczęśliwa i dalej mnie trzymają te emocje. Cieszę się z tego bardzo, bardzo. Ale oczywiście dla nas największym wyróżnieniem są odwiedziny naszych czytelników i liczę na to, że będzie ich coraz więcej.
1: No tak, no spotkania w Państwa bibliotece raczej cieszą się sporą popularnością, no ale też fakt, że taka odznaka trafiła do Pani, no to też chyba świadczy o tym, że i na tym wyższym szczeblu w Poznaniu doceniają Państwa działalność na tym polu.
2: Tak, tak, to wynika też z tego, że Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu, już od niedawna Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka, ma z nami bardzo ścisły kontakt, ma nad nami nadzór merytoryczny, pracuje tam wyjątkowy zespół, który też pokazuje nam dobry kierunek, jak pracować, jak podążać za współczesnymi wyzwaniami, jakie stoją przed bibliotekami. I rzeczywiście tam zostaliśmy dostrzeżeni. Zwrócono uwagę na to, że jako biblioteka gminna, nieduża biblioteka z małym zasobem kadrowym, robimy naprawdę wyjątkowe rzeczy. Więc no to też jest przede wszystkim zasługa właśnie tego zespołu Biblioteki Wielkopolskiej, która no, widzi, dostrzega i docenia naszą pracę.
1: Wyjątkowa tak naprawdę działalność Państwa Biblioteki, no, która trwa od lat. W tym roku też już kilka spotkań, które przyciągnęły wiele widzów. Jakbyśmy mogli tak podsumować, kto dotychczas w tym roku odwiedził Państwa Bibliotekę, ale też może zdradzić, kto jeszcze zawita do Opatówka.
2: Tak, za nami już bardzo udane wydarzenia. No, hitem był Sławek Gortych, który zgromadził rzeszę fanów, ale i ostatnie nasze spotkanie z reportażystą, podróżnikiem Tomaszem Owsianym też wypełniło naszą salę po brzegi. Co do planów na przyszłość, to na pewno w najbliższym czasie będzie nas widać na zewnątrz. Będziemy współpracowali z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będziemy się włączali w plenerowe wydarzenia. Także inicjatywa dla Opatówka będzie organizowała w lipcu w bibliotece koncert plenerowy. Sierpień będziemy pewnie odpoczywać, korzystać z urlopów. We wrześniu oczywiście tradycyjnie narodowe czytanie. Mamy już zaproszoną pisarkę dla dorosłych oraz pisarza dla dzieci, ale nie zdradzę Państwu dzisiaj za dużo, żebyście obserwowali naszą stronę i media społecznościowe, żebyście dołączali również do tych wydarzeń, które jeszcze powiedzmy dzisiaj o nich nie wiem, ale za kilka dni już mogą klarować się i możemy się szykować do spotkań, które czasami z dnia na dzień spontanicznie się po prostu szykują w naszej bibliotece.
1: Spotkanie ze Sławkiem Gortychem no, było hitem chyba.
2: Tak.
1: Kwestia wejściówek, rozeszło się tak naprawdę one w mgnieniu oka. A jak to wygląda od kuchni, zaproszenie takiej rozpoznawalnej postaci do Opatówka, do Państwa Biblioteki? To z dużym wyprzedzeniem trzeba się zgłaszać do takich pisarzy? Jak to wygląda pod względem takim właśnie planowania tego typu wydarzeń?
2: W przypadku Sławka Gortycha to miałam przyjemność spotkać go w ubiegłym roku w maju właśnie na gali Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę. Zapytałam, jak wygląda kwestia zaproszenia go do biblioteki. To już wtedy czas oczekiwania był ponad rok Wcześniej planowaliśmy listopad, ale w tym listopadzie coś nie wydarzyło się tak po drodze, żeby tutaj mógł do nas zawitać. No i odwiedził nas w styczniu. Różnie to jest. Jeśli chodzi o kaliber, taki duży kaliber pisarzy, to rzeczywiście rok, nawet do dwóch lat. Są pisarze, którzy mają zawieszone grafiki, bo po prostu nie wyrabiają z tymi spotkaniami. Zdarza się tak, że kolokwialnie mówiąc, ktoś się wstrzeli w jakiś termin, tak? Że będzie w pobliżu, ma jakiś wolny dzień i może nas odwiedzić. Przy czym ja, jeśli chodzi o naszą pracę w Opatówku i promowanie artystów, promowanie pisarzy, publicystów czy reportażystów, to też dużą wagę przywiązuje do naszych lokalnych twórców, których nie znają w wielkim świecie, ale my znamy ich na naszym podwórku, więc z wielką przyjemnością po prostu zapraszam te postaci, które żyją na naszej ziemi kaliskiej i tworzą w jakikolwiek sposób, lub mają ciekawe pasje, lub podróżują. To są osoby, które też mają bardzo ważne miejsce w naszym, w naszej działalności, żeby ich promować.
1: Ostatnie spotkanie z Tomaszem Owsianem było łączone w tym sensie, że w podobnym okresie i był w Opatówku, i w Cekowie. Czy często państwo współpracujecie z innymi bibliotekami, żeby zapraszać właśnie takich gości na nie jedno spotkanie w regionie, ale na kilka? Czy to raczej jest zbieg okoliczności częściej, że na przykład tu dana osoba jest w Opatówku, a za chwilę na innym spotkaniu w regionie?
2: Jeśli chodzi o zaszczytną funkcję, którą też pełnimy, bo pełnimy zadania Biblioteki Powiatowej, to wygląda to w ten sposób, że od lat, to jeszcze moja poprzedniczka praktykowała, teraz ja, organizuję dla koleżanek i kolegów z powiatu kaliskiego spotkania studyjne, szkolenia, warsztaty, rozmaite ćwiczenia, które podnoszą nasze kompetencje lub wdrażają zmiany dotyczące bibliotek. Co do wydarzeń kulturalnych, to z przyjemnością współpracujemy. Natomiast od jakiegoś czasu pomyślałam sobie, że byłoby miło jako biblioteka powiatowa wesprzeć lub wejść we współpracę z niektórymi bibliotekami i zaproponować im takie wydarzenia. Zapytałam panią dyrektor biblioteki w Cekowie, czy zaryzykowałaby, bo tam jeszcze nie było takich spotkań z podróżnikami. Przyjęła propozycję. Zaprosiliśmy pana Tomasza na dwa odrębne tematy, bo tam mówił o Paragwaju, u nas mówił o Gujanie francuskiej. I to się sprawdziło. Także myślę, że w przyszłym roku na pewno zaproponuję też taką współpracę innej bibliotece w naszym powiecie.
1: Trochę było o tej działalności bibliotek takiej 21-wiecznej, no ale wróćmy do tej pierwotnej funkcji bibliotek, czyli propagowania czytelnictwa. Jak to wygląda w gminie Opatówek? Czy dużo mają państwo czytelników? Jak to wygląda? Co się cieszy największą popularnością wśród państwa pozycji?
2: Trudno powiedzieć, czy dużo. Ja uważam, że bardzo dużo. Jak na taką małą bibliotekę i na gminę ponad 10 tysięcy mieszkańców, 10 400 zdaje się teraz mamy mieszkańców. Nasza biblioteka ma 2352 czynnych użytkowników stałych, bo tych zarejestrowanych jest znacznie więcej, ale wygląda to w ten sposób, że w danym roku czytelnik musi nas odwiedzić przynajmniej raz, więc jest nazywany czynnym użytkownikiem. I ten poziom czytelnictwa u nas rośnie. Ja się z tego bardzo cieszę, że dołącza do grona czytelników coraz więcej mężczyzn. Teraz jest też wiele akcji ogólnopolskich, na przykład akcja pod hasłem Tata też czyta, więc mamy tych czytelników coraz więcej. Myślę, że to też wynika z tego, że jest dobry księgozbiór, są te tytuły, o które czytelnicy pytają. Właśnie są te wydarzenia, ale ja przede wszystkim też zwracam uwagę na specyficzny klimat biblioteki w Opatówku i to serce, które wkładają dziewczyny w pracę z czytelnikiem. Ja też bardzo lubię, mówiąc kolokwialnie, siadać w wypożyczalni i pracować z czytelnikiem, bo to jest bezcenne doświadczenie, kiedy można porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się, jakie mają potrzeby i oczekiwania. Mamy duży poziom wypożyczeń, te wypożyczenia rosną. Również Legimi cieszy się dużą popularnością, książki elektroniczne, e-booki i audiobooki. W ubiegłym roku to było aż 10 tysięcy wypożyczeń przy no, takiej rosnącej liczbie tych książek papierowych, które kiedyś mówiono, że pewnie te elektroniczne je zastąpią, wyprą w ogóle. No nie, nie. Ludzie lubią czytać papierowe książki i to się cieszy dużą popularnością. Trudno powiedzieć, panie redaktorze, co ma na to wpływ, bo pewnie wiele czynników, bo i ceny książek poszły w górę. Może ludziom już się wypełniły półki w mieszkaniach, już nie mają miejsca na nowe, ale widzę też taki trend, że biblioteki stają się takimi atrakcyjnymi miejscami na mapie kulturalnej ludzi i ludzi

0: tegoroczny poziom, jak on się prezentował?
1: Oj, to był eksperyment ogromny. To był 20 już konkurs recytatorski imieniem Stefana Gilera pod patronatem starosty kaliskiego. I w tym roku zaproponowaliśmy młodzieży poezję ludową regionu kaliskiego. Było znacznie mniej uczestników niż w latach poprzednich. Obawiałam się tego eksperymentu, ale udał się. Szczególnie jurorzy na to zwrócili uwagę, ponieważ poziom recytacji był tak imponujący, tak piękny, że cieszę się bardzo, że podjęliśmy takie ryzyko i wpisaliśmy się również tym tematem w rok obchodów twórców ludowych, sztuki i ludowej w powiecie kaliskim. Także uważam, że to był bardzo fajny eksperyment. Mieliśmy mniej uczestników, ale byli świetnie przygotowani, więc w tym roku to była taka jakość, prawdziwa jakość. Zresztą w latach poprzednich również. Ten konkurs cieszy się dużą popularnością. Myślę, że to jest też zasługa nagród pięknych, na które zrzuca się wiele instytucji, organizacji, także sponsorów, którym dzisiaj już bardzo dziękuję za poprzednie i przyszłe wsparcie. No tak to wygląda, że ci uczestnicy naprawdę chętnie do nas przyjeżdżają.
0: A ten trend będzie kontynuowany w przyszłym roku? Pójście takiego inną drogą, czy to było tylko jednorazowo ze względów?
1: W ubiegłym roku był rok pamięci bohaterów II wojny światowej i wówczas też wybraliśmy takich twórców, poetów II wojny światowej. Natomiast zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, bo być może zupełnie nie zgra się to z kwestią recytacji. Ale mieliśmy również w roku Szymborskiej jej wiersze. Młodzież recytowała teksty piosenek Grzegorza Turnała, więc no, wachlarz jest bardzo szeroki. Myślimy o tym, o powrocie do tej macierzy, do tej początkowej idei, czyli może coś Stefana Gilera i naszych kaliskich poetów. Także no zobaczymy, czas pokaże.
0: Dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była pani Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gilerów w Opatówku.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i zapraszam wszystkich państwa do bibliotek w powiecie kaliskim i biblioteki w Opatówku. Do zobaczenia.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Przed nami zdecydowanie kolejny bardzo słoneczny dzień i pełnia wiosny, która już będzie niemal jak początek lata. Maksymalnie dzisiaj nawet 27 stopni na termometrze w naszym regionie. Mnóstwo słońca od samego rana. Według synoptyków po południu nieco więcej chmur. Czy będzie padać? To nadal znak zapytania. Może lokalnie przekropić, ale tego się nie obawiajmy przy wysokiej temperaturze. Teraz 19.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
5: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
4: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze Stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
6: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
4: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 8:04, niedzielny poranek, dla niektórych myślę bardzo spokojny i leniwy, a być może ktoś już w pracy od samego rana. Pozdrawiam i tych, i tamtych. Gramy dla Was na 106.4. Tomek Michalak, witam właśnie podczas weekendu i zapraszam, będę z Wami do godziny 14:00.

0: dobrego dla was na cały piękny dzień. Jeśli chodzi o muzykę i muzyczne niespodzianki, będzie m.in. Carla Fernandez. To już za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
1: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Głos Ewangelii.
1: 17 minut po 8 i czas na kolejny reportaż Fundacji Głos Ewangelii. Dziś druga część reportażu zatytułowanego Chrześcijanie w Pakistanie. Historia Radka i Eli, którzy od kilku lat są koordynatorami projektu Fundacji Fusion Polska. Wspierają w codziennym życiu potrzebujące rodziny w Pakistanie, głównie rodziny chrześcijańskie, ale nie tylko. O ich problemach, życiowych bolączkach, ale także szansach i nadziejach w drugiej części tego reportażu już teraz.
2: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Wracamy do rozmowy o Pakistanie i o Twojej misyjnej działalności w tym kraju. Na czym ona tak naprawdę polega? Co tam robisz?
3: Oprócz takich projektów humanitarnych, projektów wsparcia finansowego, wsparcia edukacyjnego, najważniejszą rzeczą, jaką widzimy w Pakistanie i chcemy ją realizować, to jest wsparcie duchowe Kościoła. Kościół w Pakistanie jest bardzo osadzony w takim systemie pastoralnym, kiedy pastor głosi, śpiewa, opiekuje się kościołem, odwiedza, pastor robi wszystko, a lokalni chrześcijanie najczęściej są tymi, którzy słuchają. Jakieś 50% albo i nawet więcej chrześcijan jest niepiśmienna, nie potrafi czytać. I jakby widzimy tu potrzebę taką, która jest związana, że Kościół w Pakistanie nie potrzebuje kolejnego kazania. Kiedy jesteśmy proszeni oczywiście o głoszenie słowa, to w niedzielach na nabożeństwach je głosimy, natomiast w tygodniu organizujemy takie spotkania związane z studium biblijnym dla i mężczyzn, dla braci, dla sióstr.

0: prowadzimy też seminaria dla pastorów, aby wskazać, że do tego jesteśmy wezwani jako Kościół Jezusa Chrystusa, aby czynić uczniami ludzi. To znaczy nie chodzi tylko o to, abyśmy mieli członków w Kościele, ale abyśmy mieli uczniów, którzy mogą samodzielnie albo czytać, albo słuchać Słowa Bożego i rozumieć to Słowo. I to jest wyzwanie duże, ale jednocześnie też ogromna radość, kiedy widzimy podczas właśnie takich spotkań, kiedy otwieramy Słowo Boże, wspólnie je czytamy, potem wspólnie zachęcamy Kościół, aby to Słowo, które zostało przeczytane, opowiedzieć własnymi słowami. Najczęściej pracujemy na przypowieściach Jezusa Chrystusa i operujemy na takich czterech prostych pytaniach. Co dana przypowieść mówi o człowieku, co mówi o nas? Co ta przypowieść mówi o Jezusie Chrystusie? Gdzie widzimy tutaj Jezusa Chrystusa? W jaki sposób to, co przeczytaliśmy, to, czego się nauczyliśmy, możemy w praktyczny sposób użyć to w naszej codzienności? I pytanie czwarte, z kim możemy się z tym podzielić? Komu możemy to przekazać, co dzisiaj przeżyliśmy na spotkaniu? I to jest wyzwanie, ponieważ w Pakistanie, szczególnie wśród chrześcijan, jest brak edukacji, a kiedy ta edukacja jest, to tam jest system nauki na pamięć. Nie ma abstrakcyjnego myślenia, że ktoś może czynić swoją refleksję. Jest to też związane z pewnego rodzaju wstydem, że nikt nie chce powiedzieć coś na głos, co może nie będzie właściwe i będzie siara na cały Kościół. I pamiętam taki obrazek, kiedy pierwszy raz przeprowadzaliśmy studium biblijne w jednym z lokalnych kościołów w Pakistanie, kiedy pochylaliśmy się nad spotkaniem się Jezusa z Zacheuszem i przez 40 minut, kiedy pytałem, co ten fragment mówi o Jezusie Chrystusie, przez 40 minut nikt nie chciał udzielić odpowiedzi. Wszyscy się uśmiechali, ja robiłem różnego rodzaju podchody, aby starać się od kogoś coś wydobyć i po 40 minutach odpowiedział pastor, że Bóg jest stworzycielem i stworzył świat 7 dni. Ja mówię, tak, ale to pytanie dotyczy tu konkretnie w tej historii Jezusa Chrystusa, co widzimy tutaj. No, ale to kroczek po kroczku się zmienia i też pokazuje piękno myśli wschodu. Interpretacja biblijna wschodu jest inna niż interpretacja naszego umysłu zachodu. I to też jest takim bogactwem dla nas. Z jednej strony widzieć, w jaki sposób chrześcijanie dostrzegają, że to Słowo Boże, Biblia, może być rozumiana przez nich, nie tylko przez pastorów. Że to oni mogą być tymi, którzy modlą się o siebie wzajemnie. To oni mogą być tymi, którzy niosą Ewangelię innym ludziom. To oni mogą być tymi, którzy nie muszą się bać społeczności muzułmańskiej, ale mogą uczyć się w jakiś sposób mądry, strategiczny, dojrzały, śmiały, odważny, opowiadać im w prosty sposób Ewangelię. I to jest piękne. Dam taki jeden przykład. Kiedy robiliśmy jeszcze takie spotkanie dla liderów, dla tych osób, które będą prowadziły te studia biblijne po nas. Kiedy my wyjechaliśmy teraz z Pakistanu, to nie chcieliśmy, aby to, co rozpoczęliśmy, aby się skończyło, ale aby te spotkania były kontynuowane i one będą kontynuowane przez lokalnych chrześcijan. Stąd wybraliśmy takie osoby i zaprosiliśmy je jeszcze na dodatkowe szkolenie. I jedna z tych osób, Roxana, podzieliła się na koniec takim świadectwem, że pracuje u pewnej profesorki muzułmanki, jest sprzątaczką w jej domu i że pani profesor zawsze prosiła ją o to, aby się modliła o nią w jakichś różnych sprawach. Ale w ostatnim czasie już doszło do tego, że ona razem przy stole może zasiadać z tą panią profesor i mogą modlić się razem. Ta pani profesor już chce teraz, aby Roxana modliła się przy niej, o nią, o różne sytuacje w jej życiu. I Roxana powiedziała, że ona jest przeszczęśliwa, że mogła uczestniczyć w tych warsztatach, bo będzie mogła teraz to w praktyczny sposób wykorzystać, aby zachęcić tą panią profesor do tego, aby czytała Słowo Boże z nią i aby razem mogły dzielić się tym, co odbierają z tego słowa. Wierzymy, że jeżeli ktoś czyta, rozważa Słowo Boże, no to ma najlepszego nauczyciela.
1: Podczas tych swoich podróży nawiązujesz bliskie relacje, a nawet przyjaźnie i z tego co wiem, nie są to tylko chrześcijanie.
0: Głównym naszym celem, dlaczego jesteśmy w Pakistanie, to jest to wezwanie, które słyszymy w naszych sercach. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i nauczając tego, co zostało nam przekazane przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście skupiamy się na Kościele w Pakistanie, chcemy być błogosławieństwem dla Kościoła, ale też chcemy mieć bliskie relacje z muzułmańską społecznością w Pakistanie. I takie mamy Jedną z takich rodzin jest rodzina Ikrama z czwórką dzieci. Poznaliśmy się z nimi w 2019 roku. Ikram był naszym kierowcą, kiedy jechaliśmy do Doliny Hunzy na teren najwyższych gór świata, Himalajów i Karakorum. Spędziliśmy ze sobą niemalże 2 tygodnie. Także się polubiliśmy. Bardzo pragnął, abyśmy go odwiedzili, jego rodzinę. Oczywiście to zrobiliśmy. Zapytałem Ikrama, czy mogę mu przekazać coś, co jest cenne, najcenniejsze dla mojego życia, a to była Biblia. I Ikram przyjął tę księgę. To był 2019 rok. W 2022 roku, kiedy spotkaliśmy się znowu, Ikram podczas naszego spotkania wyciągnął tą księgę. Widać, że było po stronicach tej Biblii, że ona jest otwierana. No, natomiast Ikram zaprosił nas na uroczystość zaręczyn jego syna. Byliśmy gośćmi honorowymi. Najbliższa rodzina uczestniczyła w tej uroczystości. To było jakieś 100 osób. No i wydarzyła się też taka piękna, myślę, rzecz, która pokazuje, że poprzez relacje, zbliżenie się do człowieka i stanie się przyjacielem tego człowieka, możemy zrobić o wiele więcej i możemy przekraczać różnego rodzaju granice, mury, które nie są do przejścia, kiedy nie jesteśmy dla ludzi kimś bliskim. Podczas tej uroczystości miał miejsce taki szczególny moment. Podczas modlitwy w meczecie następowało błogosławieństwo młodych. I zazwyczaj to błogosławieństwo, ta modlitwa jest wypowiadana przez najstarszego członka rodu, rodziny. Natomiast w tym przypadku Ikram poprosił mnie o tą modlitwę. No i to było dla mnie zaskoczeniem, ale oczywiście przyjąłem to zaproszenie, także mogłem modlić się nie tyle do Allaha, ale Bóg, który określany jest Kuda w języku Urdu, to jest ten Bóg. Bóg, Ojciec Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg Jahwe, Ojciec Jezusa Chrystusa. Bóg chrześcijan. I modliłem się do Kuda i modliłem się do Ojca, do Boga, który jest Ojcem. I myślę, że to też ma szczególne znaczenie w kontekście muzułmanów, ponieważ w moich obserwacjach, będąc właśnie w Pakistanie, czy w Iranie, Iraku i spotykając się z muzułmanami, jest to, że w świecie islamu nie ma objawienia Boga jako Ojca. Jest Bóg Allah, Bóg niedostępny, Bóg daleki. I zawsze, kiedy gdzieś dochodzi do takiej rozmowy, kiedy dochodzimy, że Jezus Chrystus nie jest tylko prorokiem, ale jest Bożym Synem, to bardzo często słyszę to stwierdzenie, że Allah nie jest Ojcem. I to myślę, że jest związane z takim duchowym dziedzictwem, związanym z historią Abrahama, który odrzucił na pustynię swojego syna Izmaela, ze względu na syna obietnicy Izaka. Stąd też Izmael, protoplasta muzułmanów, wychowywał się i dorastał bez ojca. I to się przekłada na dzisiejsze duchowe dziedzictwo muzułmanów, którzy nie mają tego doświadczenia, że Bóg jest ojcem. Stąd ta modlitwa do Boga, do Kuda, jako do Boga, który jest ojcem, myślę, że miała znaczenie dla tej męskiej społeczności, która się zebrała w tym pokoju. I będziemy kontynuować tą relację. Mamy teraz kontakt już nie tylko z Ikramem i Faizal, ale z całą jego rodziną.
1: Ostatnio wyjeżdżając, wyjechałeś z żoną i swoim małym synkiem. Powiedz, jak on się odnajduje w czasie tych podróży. To jest przecież mały chłopiec, a tam jest inny kraj, inny język, inna kultura, inni ludzie. Jak on sobie radzi?
0: Tak, myślę, że Eliasz czuje się jak u siebie. To jest mały człowieczek, który został stworzony, aby być i żyć w kulturze wschodu. W kościołach jest bardzo głośno. Tam się dużo klaska, dużo się śpiewa, gra się na bębnach. To jest żywioł dla Eliasza, bo on lubi klaskać, lubi śpiewać, grał na bębnach. Zawsze jak przychodziliśmy do kościoła, to podbiegał, nie przesadzam, do każdej osoby, aby z każdą osobą się przywitać, a potem przychodził do drzwi i ci, którzy jeszcze wchodzili, to wyciągał ręce, zapraszając ich, aby weszli. Kiedy chodziłem z nim po uliczkach Islamabadu czy uliczkach Rawalpindi, zaczepiał lokalną ludność, pozdrawiając ich pozdrowieniem muzułmańskim. To jest pozdrowienie salam aleikum, pokój z wami, w wydaniu Eliasza to jest siamam maleikum. To siamam maleikum zawsze wywołało wielki uśmiech u muzułmanów i otwierało nam drzwi do domów, do rozmów. nie tylko z mężczyznami, ale również bardzo często ortodoksyjnymi muzułmankami, co nie miałobym prawa, aby zaistniało bez Eliasza. Stąd odnajdował się bardzo dobrze jako taki mały apostoł.
1: W niektórych regionach Pakistanu sam fakt posiadania Biblii jest rzeczą niebezpieczną, czy też mogącą sprowadzić niebezpieczeństwo na jej posiadacza. Wspomniałeś o tym, że jest możliwość, aby ci ludzie mieli dostęp do Biblii niedrukowanej, ale Biblii, która jest podana w innej formie. Czy możesz trochę więcej nam o tym opowiedzieć?
0: Tak. Jest to Biblia oczywiście w audio, Biblia z baterią słoneczną, która w krajach wschodu, gdzie bardzo często przez pół roku nie ma deszczu, nie ma niemal żadnej chmurki, tylko świeci słońce, to ta bateria słoneczna oczywiście ciągle się ładuje i można wtedy Biblii słuchać. To na pewno jest w kontekście Pakistanu pożyteczne dla osób, które nie potrafią czytać. Taka forma Biblii jest szczególnie używana w tych krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Tutaj dla jasności powiem, że w Pakistanie chrześcijanie są prześladowani bardzo okrutnie, bardzo często, jednak nie ma odgórnego zakazu chrześcijaństwa. To znaczy chrześcijanie mogą się spotykać, natomiast kiedy mówimy właśnie o tych Bibliach audio, czy w Bibliach na kartach SD, bo też w taki sposób Biblie są przekazywane, to mówimy przede wszystkim o krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Jak na przykład w Iranie, jak na przykład też w Omanie, gdzie chrześcijanie mogą się spotykać, ale jako ludzie przyjezdni, ludzie, którzy żyją poza Omanem, ale mieszkają w Omanie, pracując, studiując. Natomiast sami Omańczycy mają zakaz wiary chrześcijańskiej, a wiemy też, że są chrześcijanie lokalni w Omanie i bardzo często właśnie do takich chrześcijan, dla też ich bezpieczeństwa, przekazywana jest Biblia nie w papierze, ale właśnie w, czy to karty SD, czy to właśnie takiego urządzenia z baterią słoneczną, kiedy Słowa Bożego można słuchać.
1: Twoja przygoda z krajami islamskimi, z tego co pamiętam, zaczęła się od Iraku. Pojechałeś tam jako fizjoterapeuta szkolić miejscowych ludzi tych umiejętności. Od tego wydarzenia upłynęło już parę lat. W tym czasie odwiedziłeś i poznałeś wiele innych muzułmańskich krajów. Jak te wizyty i czas spędzony z tymi ludźmi wpłyną na ciebie i twoje postrzeganie rzeczywistości?
0: Powiedziałbym, że to wzmaga wdzięczność. Wdzięczność za to, co mamy, wdzięczność za to, że nie jesteśmy prześladowani i żyjemy w dostatnim kraju, ale też to nieustannie wzmaga we mnie taki wewnętrzny imperatyw, aby nie tylko być człowiekiem wdzięcznym, ale być człowiekiem, który coś zrobi więcej niż tylko wdzięczność. To wzmacnia we mnie tą potrzebę pójścia za Bożym głosem i za tym Bożym wezwaniem, które wierzę, że jest skierowane wobec każdego z Jego uczniów, aby nie żyć dla samych siebie, ale żyć dla tego, który za nas oddał swoje życie i zmartwychwstał. I żyć dla tego celu, dla którego On żyje. On przyszedł, aby odnaleźć to, co zaginęło. Myślę, że to nieustannie potęguje w moim życiu.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Kropla wieczności.
1: Wybieram trudną drogę. Ludzie mówią czasem o chrześcijaństwie tak, jakby decyzja o tym, by traktować swoją wiarę na serio, była prosta jak bułka z masłem albo przechadzka parkową alejką. No cóż, chcę oświadczyć wszem i wobec, że decyzja, którą podjąłem wiele lat temu, była najlepszą decyzją w moim życiu. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale to, co nastąpiło po niej, wcale nie było takie łatwe. Bo łatwe jest tylko życie dla siebie. Łatwe jest życie z mottem: zrobię to pod warunkiem, że będzie mi to sprawiało frajdę. Taka postawa nie zawsze przynosi dobre skutki, chociaż takie życie istotnie wydaje się łatwe i atrakcyjne. Natomiast z chwilą, gdy postanawiamy iść za Jezusem, zaczyna robić się ciężko, bo ciasna jest brama, a droga, która prowadzi do życia wiecznego, też bywa wąska i trudna. Czasem bardzo trudna. Wydaje mi się, że rzecz nie polega na tym, czy będzie ciężko, czy też nie. To już wiemy. Prawdziwe pytanie brzmi, czy to jest tego warte?
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
3: Radio Centrum.

0: To Bryan Adams, a razem z nim jedna ze spajsetek, a więc Melanie C. Fajny czas współpracy. Za 18:09, niedzielny poranek w kalendarzu, 24 dzień maja. No i co tam u was od samego rana? Dobre wiadomości są takie, że pogoda dzisiaj będzie nam sprzyjać, więc kontynuujemy naprawdę udany weekend. W ogóle zapominamy o tym, co się złego działo tej wiosny w pogodzie, bo nas nie rozpieszczała w niektórych momentach, ale teraz postanowiła przyjść tak pełną parą i solidnie nas tutaj, że tak powiem, rozgrzać, podgrzać, sprawić, że będziemy się uśmiechać. I dobrze. Niech ta niedziela wam przyjemnie mija. Za chwilę muzycznie będzie Nela, będzie Elton John, Dua Lipa, Enrique Iglesias zagrają jeszcze przed 9:00.
1: I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Za 7 minut będzie godzina 9, za kilka minut wiadomości, a w nich między innymi o fałszywych alarmach. Polskie służby poderwane to dywersja, tak mówi premier i zwołuje odprawę tychże służb. Będziemy o tym mówić punktualnie o 9. Powiemy także o nocnej fieście w Poznaniu. Tam świętują, a co o tym już za moment.
1: Radio Centrum.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Reklama.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny poranek na południu Wielkopolski i ciepły już na termometrach. Mamy 20, nawet 21 stopni. Dziś maksymalnie do 27, bardzo dużo słońca, choć po południu przybędzie chmur, z których, no właśnie, czy słabo przekropi, co niektórzy synoptycy nawet o tym mówili, ale mam nadzieję, że dzisiaj jednak niedziela obędzie się bez deszczu. Ciepło i przyjemnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
5: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to, cytat, solidne 50 na 50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
6: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
7: Dzisiaj się bawimy.
8: To jest dla nas ważne. No.
7: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
4: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To sobie poświętowali wieczorem i w nocy, a my mamy weekend i też mamy okazję do świętowania, prawda? Gramy 4 po 9, Sandra na początek tej godziny.

0: Reklama.
1: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
2: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: To Marissa z numerem Odkochaj. No to jak jesteśmy przy nowościach, to zaglądamy do piątkowego ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Za nami notowanie 1524. Marissa w propozycjach, można głosować. Ale można także zagłosować na jeden z czołowych utworów. Dawid Podsiadło, Sezon. To jest numer 1 ostatniego notowania. Na drugim Olivia Dean, a na trzecim duet Roxy i Faust. A w zestawie propozycji między innymi Jasiek Piwowarczyk, Chłopaki z The Rolling Stones, Wiecznie Młodzi oraz Shakira z mundialowym numerem Die Die. No, naszym gola nie dadzą, nie będzie Die Die, nie będzie Podaj Piłkę. Będziemy ten mundial oglądać w spokoju. Ale na Shakirę możecie głosować.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: rc.fm i zakładka Top 30.

0: To Michael Jackson, 20 minut po 9, ze mną Dawid Nawrocki, a to oznacza, że za kilka minut najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Tak, witam Państwa, między innymi powiemy o porannym uszkodzeniu gazociągu w Skalmierzycach. Służby jeszcze są na miejscu, a więcej szczegółów już za kilka chwil.
0: Konkrety o 9.30, to już za moment.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
5: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
4: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
5: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
4: Dacia. To mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Reklama.

0: 9:30, czas na wiadomości, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Poranne uszkodzenie gazociągu, ponadto kaliski styk polityki, mediów i pieniędzy, a w sporcie domowa porażka ostrowskich szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Uszkodzenie gazociągu w Skalmierzycach. Do tej sytuacji doszło w dzisiejszy poranek na ulicy Dąbkowej.
4: O 8:15 dostaliśmy zgłoszenie o rozszczelnionym gazociągu podczas prac z koparką. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Pogotowie gazowe odcięło ten wyciek.
2: Powiedział Radio Centrum ogniomistrz Tomasz Ratajek z Ostrowskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Dzieje się w Kaliszu także na styku polityki, mediów i pieniędzy.
5: Historia dziennikarskiego dochodzenia o tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować ustosunkowany mecenas z Kalisza, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Krystianem Kinastowskim. Prezydent Kalisza ochoczo zaangażował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla spółki tegoż adwokata i jego wspólników. O tym przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule Dzieje się w Kaliszu. Polecam. Piotr Waśko, Radio Centrum.
3: www.rc.fm.
2: Niesamowita dramaturgia w pierwszym meczu o brązowy medal Orlen Superligi. Do przerwy był remis po 15. Po regulaminowym czasie gry również remis po 28. Po pierwszej serii rzutów karnych także remis po 4. Dopiero druga seria, w której Kornel Poźniak odbił rzut Dawida Frankowskiego, przesądziła o zwycięstwie w Ostrowie PGE Wybrzeża Gdańsk nad Rebut KPR Ostrowią 7-6. Gdańszczanie objęli tym samym prowadzenie w serii do dwóch zwycięstw 1-0. Asystent Kima Rasmussena, Rafał Stępniak i Kamil Adamski powiedzieli Radiu Centrum, że absolutnie nie ma mowy o zwieszeniu głów, ale w Gdańsku mają mecz ostatniej szansy.
6: Z tego się spodziewaliśmy, wyrównanego meczu. Każdy w tym meczu miał gdzieś swoje szanse, żeby go zakończyć w regulaminowym czasie. Im się nie udało, nam się nie udało. Rzuty karne to tak troszeczkę loteria. No, przegraliśmy te rzuty karne, generalnie przegraliśmy mecz. No i teraz jedziemy do Gdańska już na mecz ostatniej szansy.
7: Walka do samego końca, spektakl dla kibiców. Na końcu rzuty karne, czyli to, co kibice lubią najbardziej. Dzisiejszą grę nerwów wygrali goście, natomiast my nie zwieszamy głów. Chcemy się dobrze przygotować do drugiego meczu, żeby tam wyrównać stan rywalizacji i rozstrzygnąć wszystko w swojej hali, tak jak rok temu.
2: A drugi mecz zaplanowano na 2 czerwca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I z pewnością w Gdańsku nie zabraknie też kibiców z naszego regionu. Wracamy do muzyki. Za 27 minut będzie 10.

0: To Santana i Rob Thomas ze swoim Smooth, ale tutaj nie ma Smooth, tu jest konkretnie dobrze grane na gitarze od Carlosa. Za 18 minut będzie 10, przed 10 jeszcze m.in. muzyczne wspomnienia o Days of Bass. Niedzielny poranek, bardzo słoneczny, niech taki pozostanie.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
1: Reklama.
3: I mamy weekend i gra muzyka.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Za 11 minut 10, niedzielny poranek przed południem. Zaglądamy nad piękne polskie morze, tam lada moment rozstawią się pierwsze parawany, a już pojawił się problem, wracają demony przeszłości, czyli walka z golasami. Otóż czytam w sieci, że Sopot od kilku lat prowadzi kampanię przeciwko chodzeniu po mieście bez koszulki. To dotyczy oczywiście panów przede wszystkim, ale także panie w stroju kąpielowym. Nie ma formalnego zakazu z automatycznym mandatem za goły tors, ale rzeczywiście Sopot walczy. I w tym roku także będą pojawiać się w mieście hasła typu stop golasom na ulicy, nieobranych klientów nie obsługujemy, turysto szanuj Sopot. A przyczynkiem do dyskusji jest zdjęcie, które od kilku dni krąży po sieci, niejedno już zdjęcie z pierwszymi golasami, którzy po centrum Sopotu spacerują sobie właśnie z takim torsem, niekoniecznie umięśnionym, a może czasami jest po prostu ten mięsień tak zwany piwny, uwydatniony i to co niektórym przeszkadza. Co o tym sądzicie? Dajcie znać. A my wracamy do grania Ace of Base.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny, niedzielny poranek i coraz cieplej. Teraz 23 stopnie pokazują termometry w naszym regionie. Co się wydarzy po południu? Według synoptyków po 15 już więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, którym będą towarzyszyć też wiosenne burze. Ale do tego czasu cieszymy się wysoką temperaturą, nawet do 27 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
5: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
4: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
6: Tego typu zdarzenia, to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działać trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
4: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A plotki mają to do siebie, że w każdej gdzieś tam najczęściej to ziarnko prawdy jest. Czy to będzie Arabia Saudyjska, czy Ameryka i Kanada. Lewandowski swoje już zrobił, a teraz piłką po prostu może się bawić. A przy okazji co nieco zarobić. Wrzucamy na luz Szanghaj, 4 minuty po 10.
7: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: Billie Eilish i jej numer, który uspokaja w niedzielne przedpołudnie. 17 minut mamy po godzinie 10. Zaglądamy na moment do sieci, do świata celebrytów.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: Ciekawie, jak zawsze ciekawie przy weekendzie. Łatwogang zbiera pieniądze i znów to zrobił. Zebrał 12 milionów złotych dla chorego Maxa. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. To akurat bardzo pożyteczna wiadomość. Wielki, szczytny cel. I to na tym kończymy, a teraz już celebryci, którzy niekoniecznie robią rzeczy pożyteczne, różnie to bywa. Czytam w sieci, że na przykład Krzysztof Skiba pojawił się z żoną, młodszą żoną, na ściance Hit Festiwalu w Sopocie, jednej ze stacji telewizyjnych, i na tejże ściance nie szczędzili sobie czułości. A można, oczywiście, promocja przede wszystkim. Dalej jeszcze Justyna Steczkowska, ostatnio w sieci dość aktywna, opowiada o Eurowizji, mówiła o konflikcie z Kajach i także rozpływała się, uwaga, nad Skolimem, bo otóż Justyna Steczkowska i pan Skolim, tworzący różnego rodzaju przeboje, przez jednych uwielbiane, przez innych znienawidzone, nagrał piosenkę z panią Justyną i taki nam się właśnie duet przytrafił w Polsce. Znajdziecie w sieci na pewno i ocenicie. Ja zostawiam już celebrytów i wracam do dobrej muzyki Majki Mechanicy już za moment.

0: Za kilka minut najważniejsze wiadomości z naszego regionu. O tym, co o 10.30 już teraz Dawid Nawrocki.
1: Między innymi interwencja, której podjęliśmy się na prośbę jednego z naszych słuchaczy, a dotyczy ona kaliskich trawników miejskich. No, ich stan trochę zaniepokoił naszego słuchacza, który uznał, że te trawy są zbyt wysokie. Skontaktowaliśmy się z urzędem. Więcej już za kilka chwil.
0: Mamy odpowiedź. Więcej o 10.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
4: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: could break my heart. 10:30, czas na wiadomości, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Interwencja Radia Centrum w sprawie kalickich trawników, ponadto miejski survival Matki Polki w Pleszewie, a w sporcie kilka słów o wynikach drużyn piłkarskich z powiatu ostrowskiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tak wygląda ulica Kordeckiego i przykładowo ulica Górnośląska od Rogatki w górę. Chciałbym, żebyście to nagłośnili. Gdzie są służby odpowiedzialne za koszenie ulic? Pyta słuchacz Radia Centrum, który za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej przesłał nam zdjęcia zarośniętych trawników w Kaliszu. O komentarz w tej sprawie Radio Centrum zwróciło się do Pawła Bąkowskiego, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kaliszu.
4: Kosimy na szerokość 1 metra, prace są zlecone, więc myślę, że do końca miesiąca zakładam, że powinny być koszenia zakończone. Jest to w trakcie realizacji. Nie jest trudno powiedzieć dzisiaj, czy rozmawiamy na pewno o terenach, które są pod opieką Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, czy ewentualnie spółdzielni mieszkaniowych. Spółdzielnie wiem, że też już zaczęły powoli kosić, więc myślę, że proszę się nie niepokoić. Prace są realizowane na bieżąco.
2: Jak dodaje, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można się kontaktować bezpośrednio z Urzędem Miasta, który udzieli potrzebnych informacji.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Anna Zapolska, autorka książki Jak zadbać o siebie i rodzinę w czasie kryzysu lub wojny oraz twórczyni projektu Miejski Survival Matki Polki, będzie gościnią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Spotkanie poświęcone miejskiemu survivalowi i bezpieczeństwu odbędzie się w piątek 29 maja o godzinie 18.
5: Anna Zapolska popularyzuje praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania rodzin na sytuacje kryzysowe. W swojej książce pisze m.in. o tworzeniu zapasów żywności, zapasów wody, o przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego, o reagowaniu na alarmy czy zabezpieczeniu dzieci podczas zagrożeń, nie wpadaniu w panikę, ale też o tym, jak zabezpieczyć swój majątek i oszczędności na czas wojny, jak posiąść umiejętności niezbędne w sytuacjach kryzysowych, takich jak na przykład udzielenie pierwszej pomocy. Książka zawiera też rozmowę z Ukrainką, która w pierwszych dniach pełnoskalowej wojny w Ukrainie przyjechała do Polski i opowiada o przeżyciach i trudach ewakuacji. Projekt Miejski Survival Matki Polki Anna Zapolska zaczęła rozwijać na Instagramie po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Podkreśla, że jego celem jest pokazanie, jak dzięki codziennym nawykom i rozsądnemu przygotowaniu można zwiększyć swoje i bliskich bezpieczeństwo. W agendzie spotkania w Pleszewie jest też praktyczny warsztat o codziennym bezpieczeństwie, który może przydać się każdemu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Walcząca o utrzymanie w Betclic trzeciej lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała wczoraj na własnym boisku rezerwy Lecha Poznań 3-0. Porażek natomiast doznały obie drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Drugi zespół mistrza Polski, Lecha Poznań, jest czwarty w tabeli Betclic trzeciej ligi. Pogoń ambitnie do samego końca walczy o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej. W sobotę po golach Marcina Manikowskiego w 73 minucie, Filipa Szewczyka w 78, Martina Perwenisa w 90 wygrała 3-0. Radość z wygranej popsuła nieco kontuzja Szewczyka, który strzelając nabawił się urazu i opuścił przedwcześnie boisko. Pogoń z dorobkiem 39 punktów jest 14 w tabeli, a w ostatniej kolejce 30 maja czekają trudny wyjazd do Środy Wielkopolskiej. Walcząca o utrzymanie Warbut czwartej lidze Ostrowia 1909, choć prowadziła od 13 minuty po golu Cezarego Stańczyka 1-0, przegrała ostatecznie 1-2 ze znacznie wyżej notowaną Polonią Chodzież. Biało-czerwone pasiaki z dorobkiem 31 punktów plasują się na 14 pozycji w tabeli. W piątkowy wieczór w Red Box piątej lidze w Rawiczu z Rawią 1-2 przegrała z kolei Centra 1946 Ostrów. Zespół trenera Konrada Ruska jest dopiero 10 w tabeli. Liderem jest Astra Krotoszyn przed Jarotomiem Rodzin. 6 miejsce zajmują rezerwy Pogoni Nowe Skalmierzyce, które 1-0 wygrały z Orłem Kawęczyn. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.

0: Tu jest ona, Daria Marks z numerem Dotknij. To jest nowość w Radiu Centrum na 106,4 FM. To jest także nowość w zestawie propozycji do głosowania, do kolejnego notowania Top 30. Daria Marks, fajny numer, spokojny. Na niedzielę jak najbardziej. A wśród najnowszych propozycji także Milky, The Rolling Stones, tak, panowie powracają. Jest Jasiek Piwowarczyk i jest Shakira z mundialowym numerem Die Die. Głosujcie na swoje ulubione kawałki. rc.fm, zakładka, lista przebojów.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Jeżeli chodzi o piłkę kopaną, to nie tylko Robert Lewandowski w Barcelonie, ale także Ewa Pajor w tej samej drużynie, tyle że w kobiecej jest największą gwiazdą piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Na ten temat między innymi w wiadomościach punktualnie o 11.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Haniu, już gotowe.
4: Tak prędko? Na pewno wszystko?
3: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
2: Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas niemal bezchmurne niebo nad południową Wielkopolską i coraz cieplej, 25 stopni teraz na termometrze w Kaliszu, 24 w Ostrowie i Pleszewie. A dziś maksymalnie do 27 i około godziny 15-16 według synoptyków chmur zdecydowanie przybędzie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz wiosenne burze, a później znów pogodnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
5: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
4: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
6: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
7: Z Francisem super mi się pracuje.
6: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39 urodziny.
8: Grand Slams have been...
6: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
4: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Spoglądamy na korty, choć pogoda tak piękna, że być może ktoś, jeżeli jesteście oczywiście z zapalonymi fanami tenisa, ktoś skorzysta z jakiegoś lokalnego kortu dzisiaj przy takim słońcu. Idealnie. 4 po 11.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: I gra muzyka.

Tak właśnie brzmi niedzielne przedpołudnie w Radiu Centrum na 106.4 FM. Phil Collins i spółka, którzy od lat śpiewają o tym, że z tańcem im nie po drodze. Podpieranie ścian być może wychodziło lepiej, a na pewno uderzenie w odpowiednie instrumenty. Oj tak, kwadrans po godzinie 11. Dziś pięknie, dziś słonecznie, przynajmniej przez jakiś czas. Pamiętajcie, że po południu może nam zagrzmieć i słabo popadać, ale to nam nie zepsuje absolutnie świętowania weekendu. A propos weekendu, w Radiu Centrum więcej takich numerów jak ten przed momentem, także dziś po godzinie 17, bo wtedy mamy dla Was kumulację kawałków, które przywołują wspomnienia, które budzą emocje, mam nadzieję te najfajniejsze, najlepsze. To wszystko w programie Hity Ponad Czasem. Będą wielkie gwiazdy. Startujemy po 17.

0: Kacperczyk i Vito Bambino z numerem Mam Talent. 21 minut po 11. Mamy też wiadomości z południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki o tym, co za chwilę.
1: Między innymi informacje sportowe, no niepomyślne dla fanów kaliskiej piłki nożnej. KKS Kalisz przegrał mecz z Zagłębiem Sosnowiec, no i niestety już stracił szansę na utrzymanie w gronie drugoligowców.
0: To oznacza występy w trzeciej lidze w kolejnym sezonie, ale być może mają tak jak w tym utworze, może mają talent i szybko awansują.
1: No co mam ci powiedzieć?
0: No nie wątpisz.
1: Jak wielu fanów KKS-u w ostatnim czasie trochę zacząłem wątpić, w jakim kierunku to idzie. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłym sezonie, ale no... Różnie może być.
0: Więcej na temat już za chwilę w wiadomościach.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
5: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
3: Reklama.

0: Stevie Wonder dzwoniący, żeby powiedzieć, że kocha, o, po prostu. To jest numer, który się nie znudził, pozostaje z nami przez lata i pewnie nieraz jeszcze będziemy mieli okazję go usłyszeć. Teraz pora na wiadomości z południowej Wielkopolski. 11:30, Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Paweł Reszka odwiedzi gminę Ceków-Kolonia, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z nową siedzibą, a w sporcie porażka i spadek KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już jutro w ramach projektu Akademia Myśli Przepięknych, za które odpowiadają władze gminy Ceków-Kolonia, miejscowa gminna biblioteka publiczna imienia Stefana Floriana Garczyńskiego oraz Stowarzyszenie Nasze Kaliskie odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem do Cekowa zawita Paweł Reszka, dziennikarz, który od lat opisuje konflikty zbrojne.
3: Ostatnio bardzo często jeżdżę na Ukrainę, która padła ofiarą rosyjskiej agresji. Jeżeli chcielibyście popatrzeć Państwo na wojnę oczami reportera, zobaczyć ją z bliska, usłyszeć, jak to jest, że zwykłe miasta pełne życia zmieniają się w miasta, dowiedzieć się, co się dzieje w strefie śmierci kontrolowanej przez drony. Albo o tym, czy będąc na froncie, można na przykład umówić się do fryzjera. Jeżeli chcielibyście o tym usłyszeć, porozmawiać o tym, to bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie.
2: A zapraszał Paweł Reszka. Spotkanie odbędzie się w restauracji Magnolia w Cekowie. Początek poniedziałkowego spotkania o 18:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do czerwca przyszłego roku zmieniło siedzibę z ratusza na budynek starej biblioteki. Po zakończeniu remontu dotychczasowej siedziby placówka pozostanie przy ulicy Wolności i będzie prowadzić działalność w obu lokalizacjach.
4: Przeniesienie muzeum do budynku starej biblioteki było konieczne ze względu na rozpoczętą niedawno gruntowną modernizację ratusza, gdzie dotąd się mieściło. Przeprowadzka biur i ekspozycji była trudnym i długotrwającym zadaniem, ale placówka wznowiła już swoją pełną działalność, powiedział Radiu Centrum dyrektor Witold Banach.
5: Nasza nowa siedziba, budynek dawnej strzelnicy albo dawnej biblioteki na rogu ulicy Wolności i Raszkowskiej, od 16 maja jest dostępny dla zwiedzających wystawy, natomiast już wcześniej był czynny kiosk, do którego serdecznie zapraszamy. Wznowiliśmy już również działalność edukacyjną. Mamy za sobą kolejną odsłonę konkursu historycznego organizowanego co roku, a wkrótce również wznowimy ofertę naszych lekcji muzealnych i warsztatów.
4: Po zakończeniu remontu muzeum pozostanie w nowym miejscu i będzie prowadzić działalność w obu lokalizacjach, w ratuszu i właśnie w starej bibliotece, dodaje dyrektor Banach.
5: Plan jest taki, że zostajemy w strzelnicy i wracamy do ratusza. Natomiast to, że mogliśmy tutaj uruchomić galerię malarstwa, a malarstwo eksponowaliśmy w dużo węższym wymiarze, bo nie było na to odpowiednich przestrzeni. Na pewno część tych przestrzeni na drugim piętrze inaczej zorganizujemy. Myślę, że na przykład rozbudujemy kuchnię babuni o sąsiednie pomieszczenie, bo mamy na to zbiory. Być może należałoby rozważyć na tej dużej sali dużą ekspozycję, również stałą historię Ostrowa poprzez wieki.
4: Remont ostrowskiego ratusza ma się zakończyć w czerwcu przyszłego roku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Degradacja KKS-u Kalisz do trzeciej ligi stała się faktem. W przedostatniej kolejce drugiej ligi Kaliszanie przegrali na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 0-3 i stracili jakiekolwiek szanse na utrzymanie. Po meczu kaliscy kibice urządzili własnym piłkarzom publiczny sąd.
6: Zarówno dla drużyny KKS-u, jak i Zagłębia był to mecz o wszystko, a dokładnie o podtrzymanie szansy na grę w barażach i pozostanie w gronie drugoligowców. Spotkanie lepiej rozpoczęli Kaliszanie, którzy mogli objąć prowadzenie już w 10 minucie, ale Karol Danielak trafił w słupek. Tymczasem gospodarze otworzyli wynik tuż przed przerwą, gdy zagranie w pole karne Bartosza Borunia skutecznie wykończył Patryk Goguł. Ten sam gracz wpisał się ponownie na listę strzelców w 62 minucie, zdobywając bramkę z szybkiej kontry. Sosnowiczanie coraz bardziej dominowali na boisku, a ostateczny cios zadali Kaliszanie w 74 minucie. Wtedy to celnym strzałem z odległości około 20 metrów trzeciego gola dla Zagłębia zdobył Igor Dziedzic. Tym samym pierwsze zwycięstwo gospodarzy od 11 kolejek stało się faktem, a Kaliszanie w najgorszym stylu pożegnali się z drugą ligą. Taka postawa KKS-u wręcz rozjuszyła grupę kaliskich kibiców. Po ostatnim gwizdku pod adresem kaliskich zawodników poleciały wulgaryzmy i groźby. Na tym wściekłość fanów trójkolorowych się nie skończyła, ponieważ kazali piłkarzom oddać klubowe koszulki. Za tydzień na zakończenie sezonu KKS rozegra na własnym boisku mecz o honor z pewną już awansu na zaplecze Ekstraklasy Unią Skierniewice. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
4: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
5: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
4: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
5: A co się marzy?
4: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
5: To gdzie ja to kupię?
4: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
0: Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: No dobrze, to czas na kolejne pytania i szybkie, konkretne odpowiedzi.
2: Co to znaczy dbać o nasze zdrowie?
3: Grać w piłkę, ćwiczyć dużo, chodzić na bieżni, grać w koszykówkę.
4: Nie jemy dużo słodyczy.
5: Pijemy dużo wody.
6: Warzywa.
7: Badać się trzeba.
8: Spacerujemy, jemy warzyw i biegamy i jemy owoce i warzywa.
9: Trzeba dużo pić.
10: Dużo herbatki.
1: A no właśnie, oczywiście. Odpowiadają dzieci z przedszkola imienia Krasnalacha Łabały w Kaliszu. Zdrówko jest najważniejsze, o tym pamiętamy na co dzień. A teraz wracamy do muzyki.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Za kilka minut będzie już niedzielne południe. W wiadomościach m.in. o zmasowanym ataku na Kijów, ale także nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię. Wrócimy do tego tematu o 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
6: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
1: I gra muzyka.
7: You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczna niedziela w całym regionie i ciepła, 25 stopni teraz, 27 dziś maksymalnie. Według synoptyków po południu więcej chmur i możliwe, zwłaszcza około 16-17 lokalnie, wiosenne burze i słabe opady deszczu, ale wieczorem znów zrobi się pogodnie i ciepło, nadal będzie powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Oreśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
5: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
4: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa, zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Oreśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oreśnik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 12.
6: Ja się

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Harry Styles i jego długie wieczorne, nocne rozmowy. 20 minut po 12, a my zaglądamy teraz wspólnie do Kina Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w którym to dzisiaj czekają na was aż 4 filmy, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie na to popołudnie i wieczór. O 15.20 pytanie, czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i dzięki temu zmienić swoje życie. Milcząca przyjaciółka. Ten film do zobaczenia na początek tego popołudnia, nagrodzony na festiwalu w Wenecji, oczywiście do zobaczenia w Kinie Centrum. O 17 Kino Kawka i film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Kultowy już komediodramat, który stał się przebojem kasowym na całym świecie. W planach dziś także Zawodowcy o 18 i Zawieście czerwone latarnie. To produkcja prosto z Azji, która dociera do nas, słynne chińskie arcydzieło i jeden z najpiękniejszych filmów lat 90. Do zobaczenia dziś przy Łaziennej 6 o godzinie 20. A więcej o repertuarze na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Reklama. Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
2: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Reklama.
3: Od radia. Słowo.
1: Słowo.
3: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
4: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Słowo.
1: Słowo.
4: Hashtag. Warto posłuchać.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: 12.30, pora na wiadomości, Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Poranne uszkodzenie gazociągu, ponadto kolejna ilustracja Artura Szyka do statutu kaliskiego już w kaliskiej bibliotece, a w sporcie domowa porażka ostrowskich szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Uszkodzenie gazociągu w Skalmierzycach. Do tej sytuacji doszło w dzisiejszy poranek na ulicy Dąbkowej.
4: O 8.15 dostaliśmy zgłoszenie o rozszczelnionym gazociągu podczas prac koparką. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Pogotowie gazowe odcięło ten wyciek.
2: Powiedział Radio Centrum ogniomistrz Tomasz Ratajek z Ostrowskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ilustracja Żydowscy notable przed królem Kazimierzem Wielkim autorstwa Artura Szyka wzbogaciła zbiory miejskiej biblioteki publicznej w Kaliszu. Wykonana techniką gwaszu, praca jest oryginalną ilustracją do statutu kaliskiego.
5: Ten był zbiorem przywilejów nadanych w 1264 roku przez księcia Bolesława Pobożnego Żydom. W XX wieku pochodzący z Łodzi światowej sławy ilustrator Artur Szyc wykonał do statutu kaliskiego 45 kart, na których umieścił m.in. tekst statutu w 9 językach oraz miniatury odnoszące się bądź do poszczególnych artykułów dokumentu, bądź też ukazujące wydarzenia z tysiącletniej historii Żydów w Polsce. Statut kaliski według Artura Szyka ukazał się w Monachium w 1930. roku. Wydrukowano wówczas 525 numerowanych egzemplarzy. W Polsce udało się odnaleźć zaledwie 6 tek, z czego połowa zachowała się w całości. Natomiast Miejska Biblioteka Publiczna do tej pory dysponowała 22 z 45 kart statutu kaliskiego. Zakupiona karta znajdowała się w rękach prywatnych, więc jej pozyskanie przez bibliotekę jest szczególnym wydarzeniem i to na skalę międzynarodową. Teraz dzieło będzie upowszechniane w przestrzeni publicznej, powiedziała dr Justyna Ratajczyk, kierowniczka działu informacji naukowej i zbiorów specjalnych MBP. Ilustrację zaprezentowano podczas wernisażu wystawy Perły Biblioteki, który towarzyszył obchodom Dnia Bibliotekarza. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Niesamowita dramaturgia w pierwszym meczu o brązowy medal Orlen Superligi. Do przerwy był remis po 15. Po regulaminowym czasie gry również remis po 28. Po pierwszej serii rzutów karnych także remis po 4. Dopiero druga seria, w której Kornel Poźniak odbił rzut Dawida Frankowskiego, przesądziła o zwycięstwie w Ostrowie PGE Wybrzeża Gdańsk nad Rebut KPR Ostrowiom 7-6. Gdańszczanie objęli tym samym prowadzenie w serii do 2 zwycięstw 1-0. Asystentki Marasmusena Rafał Stępniak i Kamil Adamski powiedzieli Radiu Centrum, że absolutnie nie ma mowy o zwieszaniu głów, ale w Gdańsku mają mecz ostatniej szansy.
6: Z tego się spodziewaliśmy, wyrównanego meczu. Każdy w tym meczu miał gdzieś swoje szanse, żeby go zakończyć w regulaminowym czasie. Im się nie udało, nam się nie udało. Rzuty karne to tak troszeczkę loteria. No, przegraliśmy te rzuty karne, generalnie przegraliśmy mecz. No i teraz jedziemy do Gdańska już na mecz ostatniej szansy.
7: Walka do samego końca, spektakl dla kibiców. Na końcu rzuty karne, czyli to, co kibice lubią najbardziej. Dzisiejszą grę nerwów wygrali goście, natomiast my nie zwieszamy głów. Chcemy się dobrze przygotować do drugiego meczu, żeby tam wyrównać stan rywalizacji i rozstrzygnąć wszystko w swojej hali, tak jak rok temu.
2: Drugi mecz zaplanowano na 2 czerwca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
6: I gra muzyka.

0: Za kilka minut już będzie 13. To co tam, panie, w polityce, w pogodzie, co tam w świecie? Sprawdzimy to za kilka chwil. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. Taki jest plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu, o którym między innymi mówi Donald Trump. Wiadomo, że jak Donald mówi o czymś, to niekoniecznie jest do spełnienia, ale jest nadzieja. O tym powiemy. Także policja, która walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego specjalny zespół. Ten temat punktualnie o godzinie 13, a teraz jeszcze George Ezra.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Halo.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie nadal w całej południowej Wielkopolsce, ale chmury powoli będzie przybywać i według synoptyków późnym popołudniem możliwe przelotne opady deszczu, mogą pojawić się także lokalne burze, ale nie będą to gwałtowne zjawiska. Na termometrach mamy prawie 27 stopni, to jest dziś temperatura maksymalna. Po przejściu burz nieco się ochłodzi, ale wieczór nadal powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
5: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
4: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
5: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu
8: Centrum.
7: Poniedziałek, 12.30.
9: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
7: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag. Warto posłuchać.
6: Od radia. Dla Ciebie.

Kuba Sienkiewicz i spółka z filmu, który był wielkim hitem, no proszę bardzo, 30 lat temu. Trochę czasu minęło, prawda? 14 minut po 13 niedzielne popołudnie spędzimy także w towarzystwie hitów ponad czasem. Po 17 będziemy mieć dla was kumulację gwiazd. Śmiało tak mogę powiedzieć, kiedy spoglądam na ten muzyczny zestaw, który dziś reprezentują m.in. Bob Marley, Frank Sinatra, Donna Summer czy też Richard Marx, a także panowie z The Beatles. To wszystko jeszcze w pierwszej godzinie tego popołudniowego spotkania w programie Hity Ponad Czasem. Same legendy, gwiazdy, klasyka, wszystko dla was. Wśród wielu gwiazd być może także oni z wielkim przebojem. Chłopaki z Oasis, już teraz.

0: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: Reklama.
2: 20 po 13, za kilka minut wiadomości z naszego regionu. Dawid Nawrocki będzie mówić o zakazach chyba tym razem.
3: Tak, dotyczącym jednej gminy, gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim. No od 1 lipca dość spora zmiana dla osób, które lubią no, takie bardziej trunki, jakby to nazwać.
2: Lubią poświętować dłużej, tak?
3: No, skoro tak mówisz, no ja jako osoba, która takich trunków nie spożywa, jakoś mnie to nie dotknie, no ale od 22 do 6 tych...
2: Prohibicja?
3: Nie będzie można, tak.
2: Mm-hmm. Gmina Sieroszewice, powiat ostrowski.
3: Co, już zapisujesz sobie?
2: Nie, tylko patrzę, bo to na mapie no, nie jest znowu jakaś duża gmina, więc dość sąsiednich blisko.
3: No, ale wiesz, różnie bywa.
2: No, właśnie, tak.
3: Jak w Stanach była prohibicja, no to też...
2: Sąsiedni stan, tak?
3: Różnie.
2: To jest trochę większa odległość, no jednak.
3: No, ale Amerykanie lubią pokonywać te kilometry bardziej niż Polacy, no to jak to wyszło w Stanach wiemy, a jak wyjdzie w Sieroszewicach się dowiemy.
2: No właśnie, coraz więcej gmin decyduje się na taki właśnie ruch, to już zupełnie serio i o tym powiemy w wiadomościach o 13.30.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 13:30 wiadomości Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Warsztaty dla młodych matek na Uniwersytecie Kaliskim, piknik rodzinny w Wolicy, a na koniec nocna prohibicja w Sieroszewicach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Fakty i mity dotyczące karmienia piersią oraz rozszerzania diety niemowląt to temat warsztatów dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji organizowanych 27 maja o godzinie 16:15 w Kolegium Medicum Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Kaszubskiej 13. Uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in. jakie są aktualne zalecenia żywieniowe w okresie laktacji oraz czego unikać podczas karmienia piersią. Warsztaty poprowadzi doktor nauk medycznych Klaudia Malikowska z Katedry Żywienia i Żywności.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Do godziny 17 w ramach pikniku rodzinnego na Strzelnicy w Podkaliskiej Wolicy zaplanowano pokazy i konkursy kulinarne wraz z prelekcjami dietetycznymi oraz promocję polskiej wieprzowiny wraz z degustacjami, do której jedzenia będą zachęcać lokalni wytwórcy.
3: Wspólnie będziemy przekonywać, ażeby sięgać po polską zdrową wieprzowinę. Będzie to czas wypełniony różnego rodzaju atrakcjami dla tych najmłodszych i starszych, ale przede wszystkim będzie to uczta kulinarna z polską zdrową wieprzowiną. Jest to w formie pikniku rodzinnego z szeregiem atrakcji dla wszystkich. Będą występy zespołów ludowych, będzie też występ zespołu Pianosąg.
2: Zachęca do udziału w pikniku słuchaczy Radia Centrum Mieczysław Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która organizuje wydarzenie wraz z Polskim Związkiem Łowieckim w Kaliszu i Stowarzyszeniem Innowatorów Wsi. Piknik na Strzelnicy w Wolicy potrwa do 17, a wstęp jest wolny.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W gminie Sieroszewice wprowadzają prohibicję. Miejscowi radni przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Za przyjęciem uchwały było 11 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zakaz będzie obowiązywać od 22 do 6 na terenie całej gminy, a wejdzie w życie 1 lipca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To niedzielne popołudnie, The Cranberries muzycznie za nami z numerem Just My Imagination. To tylko nasza wyobraźnia. Często pracuje, płata nam figla, cokolwiek. Dzisiaj można sobie wyobrażać bardzo przyjemne popołudnie. Tym bardziej, że takie ma być. Planujcie sobie coś fajnego na ten czas. Ma przepadać, ma zagrzmieć lokalnie, ale to nie będzie nic wielkiego nad naszym regionem, więc nawet jeżeli będzie trzeba sobie zrobić krótką, przymusową przerwę od, nie wiem, popołudniowego spaceru, szybkiej trasy na rowerze, to pół godziny gdzieś tam mały postój i ruszamy dalej. Jakie macie plany na to popołudnie? Dajcie znać. 62 503 1064 to jest wasz numer telefonu podczas weekendu. W każdej sprawie, właśnie także w kwestii tego, co sobie fajnego zaplanowaliście na to popołudnie. A może być przy takiej pogodzie przecież bardzo oryginalnie. My zaplanowaliśmy dla was dużą porcję grania.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: Za kilka minut 14 w wiadomościach wrócimy jeszcze do wielkiego sukcesu Pawła Pawlikowskiego, reżyser nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Kolejne komentarze po tym wielkim sukcesie między innymi Grażyny Torbickiej, która doskonale zna się przecież na kinie. Bartosz Zmarzlik z kolei to już sport trzeci w żużlowym Grand Prix Czech i o tym również powiemy punktualnie o 14.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrego weekendu, udanego niedzielnego popołudnia. Tomek Michalak, cześć. A po 14 już będzie z wami Marzanna Forysiak.

0: reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy, nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie, twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raz za dobrze. Na lata.
3: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
4: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
5: Co dziś na obiad?
6: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
4: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
5: Bistro na talerzu.
6: Jesteśmy uratowani, oni gotują.
5: A my mamy czas dla siebie.
4: Domowe obiady, świeże i gorące, a do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu, Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Pogoda na dziś.
8: Powoli nasuwa się Zatoka Niżu z chłodnym frontem atmosferycznym. To cieplejsze powietrze polarne morskie powoli jest wypierane przez nieco chłodniejszą polarną morskie masę powietrza, ale nie teraz. Teraz na termometrach 27 stopni, odczuwalna 29. Dzisiaj piękne słońce, dopiero po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Właśnie minęła
8: 14.
9: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
10: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
11: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
10: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
11: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
10: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wielkie brawa i gratulacje. 4 minuty po godzinie 14, niedziela, piękne popołudnie, dużo słońca i dobra muzyka na 106,4 FM. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
4: Od radia. Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
6: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag. Warto posłuchać.
4: Od radia. Dla Ciebie.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
2: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Oryginalna ilustracja do statutu Kaliskiego pojawiła się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Poranne uszkodzenie gazociągu, ponadto kolejna ilustracja Artura Szyka do statutu kaliskiego już w kaliskiej bibliotece, a w sporcie domowa porażka ostrowskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Uszkodzenie gazociągu w Skalmierzycach. Do tej sytuacji doszło w dzisiejszy poranek na ulicy Dąbkowej.
3: O 8.15 dostaliśmy zgłoszenie o rozszczelnionym gazociągu podczas prac koparką. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Pogotowie gazowe odcięło ten wyciek.
2: Powiedział Radio Centrum ogniomistrz Tomasz Ratajek z Ostrowskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ilustracja Żydowscy notable przed królem Kazimierzem Wielkim autorstwa Artura Szyka wzbogaciła zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Wykonana techniką gwaszu, praca jest oryginalną ilustracją do statutu kaliskiego.
4: Ten był zbiorem przywilejów nadanych w 1264 roku przez księcia Bolesława Pobożnego Żydom. W XX wieku pochodzący z Łodzi światowej sławy ilustrator Artur Szyc wykonał do statutu kaliskiego 45 kart, na których umieścił m.in. tekst statutu w 9 językach oraz miniatury odnoszące się bądź do poszczególnych artykułów dokumentu, bądź też ukazujące wydarzenia z tysiącletniej historii Żydów w Polsce. Statut kaliski według Artura Szyka ukazał się w Monachium w 1932 roku. Wydrukowano wówczas 525 numerowanych egzemplarzy. W Polsce udało się odnaleźć zaledwie 6 tek, z czego połowa zachowała się w całości. Natomiast Miejska Biblioteka Publiczna do tej pory dysponowała 22 z 45 kart statutu kaliskiego. Zakupiona karta znajdowała się w rękach prywatnych, więc jej pozyskanie przez bibliotekę jest szczególnym wydarzeniem i to na skalę międzynarodową. Teraz dzieło będzie upowszechniane w przestrzeni publicznej, powiedziała dr Justyna Ratajczyk, kierowniczka działu informacji naukowej i zbiorów specjalnych MBP. Ilustrację zaprezentowano podczas wernisażu wystawy Perły Biblioteki, który towarzyszył obchodom Dnia Bibliotekarza. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Niesamowita dramaturgia w pierwszym meczu o brązowy medal Orlen Superligi. Do przerwy był remis po 15. Po regulaminowym czasie gry również remis po 28. Po pierwszej serii rzutów karnych także remis po 4. Dopiero druga seria, w której Kornel Poźniak odbił rzut Dawida Frankowskiego, przesądziła o zwycięstwie w Ostrowie PGE Wybrzeża Gdańsk nad Rebut KPR Ostrowiom 7-6. Gdańszczanie objęli tym samym prowadzenie w serii do 2 zwycięstw 1-0. Asystentki Marasmusena Rafał Stępniak i Kamil Adamski powiedzieli Radiu Centrum, że absolutnie nie ma mowy o zwieszaniu głów, ale w Gdańsku mają mecz ostatniej szansy.
5: Z tego się spodziewaliśmy, wyrównanego meczu. Każdy w tym meczu miał gdzieś swoje szanse, żeby go zakończyć w regulaminowym czasie. Im się nie udało, nam się nie udało. Rzuty karne to tak troszeczkę loteria. No, przegraliśmy te rzuty karne, generalnie przegraliśmy mecz. No i teraz jedziemy do Gdańska już na mecz ostatniej szansy.
6: Walka do samego końca, spektakl dla kibiców. Na końcu rzuty karne, czyli to, co kibice lubią najbardziej. Dzisiejszą grę nerwów wygrali goście, natomiast my nie zwieszamy głów. Chcemy się dobrze przygotować do drugiego meczu, żeby tam wyrównać stan rywalizacji i rozstrzygnąć wszystko w swojej hali, tak jak rok temu.
2: Drugi mecz zaplanowano na 2 czerwca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 15.

0: Reklama.
1: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
8: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Za 14 minut, godzina 15. Kino Centrum Kaliszu zaprasza dziś na wyjątkowe filmowe spotkania z kinem z różnych stron świata. O 15.20 Milcząca przyjaciółka, poruszający dramat stworzony w koprodukcji Francji, Niemiec i Węgier. Opowieść o niezwykłej relacji, która potrafi odmienić życiem. Na film nagrodzony został na festiwalu w Wenecji. O 17.00 z kolei Kino Kawka. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Kultowy włoski komediodramat, który podbił kinę na całym świecie. Inteligentna, zabawna i bardzo prawdziwa historia o sekretach, które potrafią zmienić wszystko. A na zakończenie wieczora 20 Zawieście czerwone latarnie, słynne chińskie arcydzieło, jeden z najpiękniejszych filmów lat 90. Szczegóły repertuaru znajdziecie na arce.fm i na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Warto się wybrać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Powstanie nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 15.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Naszą pogodą kształtuje pogodne Niżzena, jednak od północnego zachodu w obszar wieżowy wbiła się Zatoka Niżowa związana z niżem Jules nad północnej Skandynawii. Ten chłodny front stopniowo postępuje w głąb kraju, a kłębiące się nad nimi chmury mogą przynieść przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach całkiem piękne 27 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz do 65 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
4: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
3: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
5: Kolejorz drugi rok z rzędu, a 10 w historii, został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
6: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
7: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza, to jest fenomenalne.
5: Gra dobicie bramek w Zabrzu, tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
8: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
5: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
3: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: U nas też dzisiaj będzie się sportowo działo. 6. runda metryka z drugiej Ekstraligi. Munchin Magnus Ostrów Wielkopolski podejmie dziś na własnym torze drużynę z Rybnika. 4 minuty po 15:00.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.
4: Od radia. Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu
5: Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
6: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag. Warto posłuchać.
4: Od radia.

0: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych i to świetna okazja, żeby sobie przypomnieć, że w Polsce mamy aż 23 parki narodowe, a każdy z nich ma swój wyjątkowy klimat. Największe tłumy przyciąga oczywiście Tatrzański Park Narodowy, który w 2025 roku odwiedziło rekordowe ponad 5 milionów turystów. To najwyższy wynik w historii parku. 24 maja został wybrany na Europejski Dzień Parków Narodowych nieprzypadkowo, bo tego dnia w 1909 roku utworzono pierwszy park narodowy w Europie. Było to w szwedzkiej Laponii. Tegoroczne hasło brzmi połączeni przez naturę. No i coś w tym jest, bo parki łączą i ludzi, i krajobrazy, no i piękną, dziką przyrodę. Najwięcej parków narodowych znajdziemy w Małopolsce, jest ich tam aż 5. A w naszym regionie też jest sporo pięknych miejsc, gdzie możemy dzisiejsze święto obchodzić. To spacer w parku będzie w sam raz.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!
2: Reklama.
3: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.

0: też.
1: Jak zadbać o bezpieczeństwo swoich bliskich w sytuacjach kryzysowych? O tym będzie można porozmawiać już w piątek, 29 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Gościnią spotkania będzie Anna Zapolska, autorka książki Jak zadbać o siebie i rodzinę w czasie kryzysu lub wojny oraz twórczyni projektu Miejski Survival Matki Polki. Początek wydarzenia o 18:00, a szczegóły w wiadomościach o 15:30.

0: 15:30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Interwencja Radia Centrum w sprawie kalickich trawników, ponadto miejski survival Matki Polki w Pleszewie, a w sporcie kilka słów o wynikach drużyn piłkarskich z powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tak wygląda ulica Kordeckiego i przykładowo ulica Górnośląska od Rogatki w górę. Chciałbym, żebyście to nagłośnili. Gdzie są służby odpowiedzialne za koszenie ulic? Pyta słuchacz Radia Centrum, który za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej przesłał nam zdjęcia zarośniętych trawników w Kaliszu. O komentarz w tej sprawie Radio Centrum zwróciło się do Pawła Bąkowskiego, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kaliszu.
3: Kosimy na szerokość 1 metra. Prace są zlecone, więc myślę, że do końca miesiąca zakładam, że powinny być koszenia zakończone. Jest to w trakcie realizacji. Mi jest trudno powiedzieć dzisiaj, czy rozmawiamy na pewno o terenach, które są pod opieką Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, czy ewentualnie spółdzielni mieszkaniowych. Spółdzielnie wiem, że też już zaczęły powoli kosić, więc myślę, że proszę się nie niepokoić. Prace są realizowane na bieżąco.
2: Jak dodaje, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można się kontaktować bezpośrednio z Urzędem Miasta, który udzieli potrzebnych informacji.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Anna Zapolska, autorka książki Jak zadbać o siebie i rodzinę w czasie kryzysu lub wojny oraz twórczyni projektu Miejski Survival Matki Polki, będzie gościnią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Spotkanie poświęcone miejskiemu survivalowi i bezpieczeństwu odbędzie się w piątek 29 maja o godzinie 18.
4: Anna Zapolska popularyzuje praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania rodzin na sytuacje kryzysowe. W swojej książce pisze m.in. o tworzeniu zapasów żywności, zapasów wody, o przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego, o reagowaniu na alarmy czy zabezpieczeniu dzieci podczas zagrożeń, nie wpadaniu w panikę, ale też o tym, jak zabezpieczyć swój majątek i oszczędności na czas wojny, jak posiąść umiejętności niezbędne w sytuacjach kryzysowych, takich jak na przykład udzielenie pierwszej pomocy. Książka zawiera też rozmowę z Ukrainką, która w pierwszych dniach pełnoskalowej wojny w Ukrainie przyjechała do Polski i opowiada o przeżyciach i trudach ewakuacji. Projekt Miejski Survival Matki Polki Anna Zapolska zaczęła rozwijać na Instagramie po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Podkreśla, że jego celem jest pokazanie, jak dzięki codziennym nawykom i rozsądnemu przygotowaniu można zwiększyć swoje i bliskich bezpieczeństwo. W agendzie spotkania w Pleszewie jest też praktyczny warsztat o codziennym bezpieczeństwie, który może przydać się każdemu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Walcząca o utrzymanie w Betclic trzeciej lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała wczoraj na własnym boisku rezerwy Lecha Poznań 3-0. Porażek natomiast doznały obie drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Drugi zespół mistrza Polski, Lecha Poznań, jest czwarty w tabeli Betclic trzeciej ligi. Pogoń ambitnie do samego końca walczy o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej. W sobotę po golach Marcina Manikowskiego w 73 minucie, Filipa Szewczyka w 78, Martina Perwenisa w 90 wygrała 3-0. Radość z wygranej popsuła nieco kontuzja Szewczyka, który strzelając nabawił się urazu i opuścił przedwcześnie boisko. Pogoń z dorobkiem 39 punktów jest 14 w tabeli, a w ostatniej kolejce 30 maja czekają trudny wyjazd do Środy Wielkopolskiej. Walcząca o utrzymanie Warbut czwartej lidze Ostrowie 1909, choć prowadziła od 13 minuty po golu Cezarego Stańczyka 1-0, przegrała ostatecznie 1-2 ze znacznie wyżej notowaną Polonią Chodzież. Biało-czerwone pasiaki z dorobkiem 31 punktów plasują się na 14 pozycji w tabeli. W piątkowy wieczór w Redbox 5 lidze w Rawiczu z Rawią 1-2 przegrała z kolei Centra 1946 Ostrów. Zespół trenera Konrada Ruska jest dopiero 10 w tabeli. Liderem jest Astra Krotoszyn przed Jarotą Jarodzin. 6 miejsce zajmują rezerwy Pogoni Nowe Skalmierzyce, które 1-0 wygrały z Orłem Kawęczyn. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty, godzina 16.

0: Daj Daj to oficjalny singiel Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026, stworzony we współpracy Shakiry z nigeryjskim artystą Burna Boyem. A ta piosenka ugruntowuje pozycję Shakiry jako królowej muzyki mundialowej, bo to już czwarta mundialowa piosenka w karierze tej artystki po Hips Don't Lie, Waka Waka i La La La. A hit Waka Waka pobił rekord Guinness jako najczęściej streamowany utwór Mistrzostw Świata w historii Spotify. Daj Daj to również propozycja do listy przebojów w Top 30. Znajdziecie ją na rc.fm.
1: Top 30. I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Łatwo gankę znów tego dokonał. Udało się zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 16.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Reklama. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No tak, chmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, również burza. W czasie burz suma padów do 15 mm. Temperatura maksymalna dziś 27 stopni, wiatr słabi, umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. Ciśnienie spada, a biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
4: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
3: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
5: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
3: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Ważna niedziela dla kibiców Żużla. Szósta runda medalka z drugiej Ekstraligi i teraz bardzo ważna sprawa. Na Stadion Miejski w Ostrowie przyjedzie 12-krotny drużynowy mistrz Polski. Będzie się działo. Maciej Kmiecik będzie dla nas oglądał to spotkanie. Halo Maćku.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Stadion Miejski powoli zapełnia się kibicami. Jeszcze dobra godzinka do startu pierwszego wyścigu o 17.15. Pierwszy wyścig meczu Mundial Magnus Ostrowiej Kopolski kontra Impro Ruf Rybnik. Mecz zapowiada się bardzo ciekawie, no bo też sytuacja w tabeli obu drużyn jest bardzo zła. Obie drużyny mają po 2 punkty. Na 7 miejscu są Rybniczanie, na 8 Ostrowianie i tak naprawdę dla jednej z drużyn zwycięstwo w tym dzisiejszym meczu będzie oznaczało przedłużenie nadziei na udział w rundzie play-off. Dla drugiej prawdopodobnie już tylko walka o utrzymanie w Metalkas drugiej Ekstralidze. Zbierają się ciemne chmury nad Stadionem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, bo wcześniej było słoneczko, wręcz upalnie, gorąco, a teraz tak naprawdę już troszeczkę ciemno się robi, tutaj szczególnie od strony zachodniej, ale no zobaczymy po prostu, czy tu przejdzie ten deszcz, te chmury, czy gdzieś tam zahaczą o Stadion Miejski. Oby nie, bo tutaj na torze póki co polewaczka, rosi tor, przygotowuje nawierzchnię. Zawodnicy już po obchodzie toru o godzinie 16.45 będzie miała miejsce próba toru, a o 17.00 prezentacja, kwadrans później start do pierwszego wyścigu. No i składy drużyn. Goście z Rybnika, tak jak można było się spodziewać, jest jedna zmiana. W miejsce Wiktora Lamparta z numerem 1 wystartuje Nikolaj Klindy, który startował przez kilka sezonów w Ostrowie Wielkopolskim. No i jest doskonale znany ostrowskim kibicom, lubiany w Ostrowie Wielkopolskim, no ale dzisiaj to za Nikolaja raczej ostrowianie kciuk

0: numerami, zamieszał troszeczkę składem, nie ma Chrisa Holdera, jest to Jonas Seifert-Sang, który pojedzie z numerem 11, ale skład otwiera z numerem 9 Nikodem Łuczak. Oczywiście tutaj jest wielkie prawdopodobieństwo, że tego 16-latka będzie zmieniał rezerwowy Jakub Krawczyk. 10 to lider ostrowskiej drużyny Frederik Jakobsen, 11 wspomniany Jonas Seifert-Sang, 12 Taiwo Finden, numer 13 Gleb Czugunow, 14 Filip Seniuk, 15 Paweł Sitek i 16 wspomniany rezerwowy Jakub Krawczyk. Od niego dzisiaj będzie bardzo dużo zależało. Nie ma co ukrywać. Kuba jedzie poniżej oczekiwań na początku tego sezonu. No i oby to był mecz na przełamanie. Od 17.15 miejmy nadzieję, że wielkie żużlowe emocje. Te chmury powoli, tak patrzę, przechodzą obok Stadionu Miejskiego. Miejmy nadzieję, że tutaj nas nie złapie żaden deszcz, że zgodnie z terminami, z godzinami wszystko uda się rozegrać. Zapraszam jeszcze raz kibiców na stadion. Bardzo ważny mecz dla ostrowskich żużlowców i oczywiście będziemy informować się na bieżąco, jak idzie Mundfin Magnusowi Ostrów Wielkopolski. To na razie tyle ze Stadionu Miejskiego. Halo Studio.
1: Radio Transmisja.
2: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
6: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag. Warto posłuchać.
3: Od radia. Dla Ciebie.
7: To ciemne chmury, o których mówił Maciej Kmiecik w korespondencji z Ostrowa Wielkopolskiego. Właśnie nad Kaliszem i u nas właśnie pada deszcz, ale miejmy nadzieję, że akurat żużlowemu meczowi to nie przeszkodzi i gdzieś tam bokiem to wszystko przejdzie. Nie o sporcie, nie o żużlu, ale o innych sprawach w wiadomościach o godzinie 16.30.

0: 16.30, przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Paweł Reszka odwiedzi gminę Ceków Kolonia, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z nową siedzibą, a w sporcie porażka i spadek KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już jutro w ramach projektu Akademia Myśli Przepięknych, za które odpowiadają władze gminy Ceków Kolonia, miejscowa gminna biblioteka publiczna imienia Stefana Floriana Garczyńskiego oraz Stowarzyszenie Nasze Kaliskie odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem do Cekowa zawita Paweł Reszka, dziennikarz, który od lat opisuje konflikty zbrojne.
3: Ostatnio bardzo często jeżdżę na Ukrainę, która padła ofiarą rosyjskiej agresji. Jeżeli chcielibyście popatrzeć Państwo na wojnę oczami reportera, zobaczyć ją z bliska, usłyszeć, jak to jest, że zwykłe miasta pełne życia zmieniają się w miasta, dowiedzieć się, co się dzieje w strefie śmierci kontrolowanej przez drony. Albo o tym, czy będąc na froncie, można na przykład umówić się do fryzjera. Jeżeli chcielibyście o tym usłyszeć, porozmawiać o tym, to bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie.
2: A zapraszał Paweł Reszka. Spotkanie odbędzie się w restauracji Magnolia w Cekowie. Początek poniedziałkowego spotkania o 18:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do czerwca przyszłego roku zmieniło siedzibę z ratusza na budynek starej biblioteki. Po zakończeniu remontu dotychczasowej siedziby placówka pozostanie przy ulicy Wolności i będzie prowadzić działalność w obu lokalizacjach.
4: Przeniesienie muzeum do budynku starej biblioteki było konieczne ze względu na rozpoczętą niedawno gruntowną modernizację ratusza, gdzie dotąd się mieściło. Przeprowadzka biur i ekspozycji była trudnym i długotrwającym zadaniem, ale placówka wznowiła już swoją pełną działalność, powiedział Radio Centrum dyrektor Witold Banach.
5: Nasza nowa siedziba, budynek dawnej strzelnicy albo dawnej biblioteki na rogu ulicy Wolności i Raszkowskiej, od 16 maja jest dostępny dla zwiedzających wystawy, natomiast już wcześniej był czynny kiosk, do którego serdecznie zapraszamy. Wznowiliśmy już również działalność edukacyjną. Mamy za sobą kolejną odsłonę konkursu historycznego organizowanego co roku, a wkrótce również wznowimy ofertę naszych lekcji muzealnych i warsztatów.
4: Po zakończeniu remontu muzeum pozostanie w nowym miejscu i będzie prowadzić działalność w obu lokalizacjach, w ratuszu i właśnie w starej bibliotece, dodaje dyrektor Banach.
5: Plan jest taki, że zostajemy w strzelnicy i wracamy do ratusza. Natomiast to, że mogliśmy tutaj uruchomić galerię malarstwa, a malarstwo eksponowaliśmy w dużo węższym wymiarze, bo nie było na to odpowiednich przestrzeni. Na pewno część tych przestrzeni na drugim piętrze inaczej zorganizujemy. Myślę, że na przykład rozbudujemy kuchnię babuni o sąsiednie pomieszczenie, bo mamy na to zbiory. Być może należałoby rozważyć na tej dużej sali dużą ekspozycję, również stałą historię Ostrowa poprzez wieki.
4: Remont ostrowskiego ratusza ma się zakończyć w czerwcu przyszłego roku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Degradacja KKS-u Kalisz do trzeciej ligi stała się faktem. W przedostatniej kolejce drugiej ligi Kaliszanie przegrali na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 0-3 i stracili jakiekolwiek szanse na utrzymanie. Po meczu kaliscy kibice urządzili własnym piłkarzom publiczny sąd.
6: Zarówno dla drużyny KKS-u, jak i Zagłębia był to mecz o wszystko, a dokładnie o podtrzymanie szansy na grę w barażach i pozostanie w gronie drugoligowców. Spotkanie lepiej rozpoczęli Kaliszanie, którzy mogli objąć prowadzenie już w 10 minucie, ale Karol Danielak trafił w słupek. Tymczasem gospodarze otworzyli wynik tuż przed przerwą, gdy zagranie w pole karne Bartosza Borunia skutecznie wykończył Patryk Goguł. Ten sam gracz wpisał się ponownie na listę strzelców w 62 minucie, zdobywając bramkę z szybkiej kontry. Sosnowiczanie coraz bardziej dominowali na boisku, a ostateczny cios zadali Kaliszanie w 74 minucie. Wtedy to celnym strzałem z odległości około 20 metrów trzeciego gola dla Zagłębia zdobył Igor Dziedzic. Tym samym pierwsze zwycięstwo gospodarzy od 11 kolejek stało się faktem, a Kaliszanie w najgorszym stylu pożegnali się z drugą ligą. Taka postawa KKS-u wręcz rozjuszyła grupę kaliskich kibiców. Po ostatnim gwizdku pod adresem kaliskich zawodników poleciały wulgaryzmy i groźby. Na tym wściekłość fanów trójkolorowych się nie skończyła, ponieważ kazali piłkarzom oddać klubowe koszulki. Za tydzień na zakończenie sezonu KKS rozegra na własnym boisku mecz o honor z pewną już awansu na zaplecze Ekstraklasy Unią Skierniewice. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 17:00.

0: Reklama.
1: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Madonna. Bring Your Love. Międzypokoleniowy duet Madonny i Sabriny Carpenter. Singiel zapowiada najnowszy album Madonny zatytułowany Confessions 2. Ma to być ukłon w stronę jej kultowych, tanecznych brzmień. A ten kawałek to również propozycja do listy przebojów Top 30. Nowe notowanie znajdziecie na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Na Bliskim Wschodzie jest coraz bliżej sfinalizowania porozumienia pokojowego. Co ważne, pozytywne sygnały płyną nie tylko z Waszyngtonu, ale i Teheranu. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 17.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
4: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
5: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No, przewidywania synoptyków się sprawdziły, w każdym razie jeżeli chodzi o Kalisz, bo mieliśmy i burzę, i trochę przelotnych opadów deszczu. Wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. A dzisiaj cały czas naszą pogodę kształtuje pogodny niż Zano, który przemieszcza się z nad Europy Środkowej w kierunku Alp.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
4: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
3: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
5: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
3: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
6: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
7: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy powiedzmy to jest... Po 10 zł i potem od razu 40, tak?
4: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
3: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: I na początek coś nie tylko dla pań, chociaż dziewczyny w tytule 2,5 minuty po 17. No Woman No Cry, Bob Marley.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
4: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Love and Marriage 1955 roku to jeden z największych przebojów Franka Sinatry i ta piosenka zyskała drugie życie jako kultowy motyw przewodni serialu Świat według Bundy'ego, w którym emitowano ją przez 32 lata. A sam artysta Frank Sinatra był znany ze swojego burzliwego życia uczuciowego, stawał na ślubnym kobiercu czterokrotnie, więc dokładnie wiedział, o czym śpiewa. A teraz w hitach ponad czasem już Amanda Lear.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów. Reklama.
1: Od radia. Słowo.
2: Słowo.
1: W Radiu
2: Centrum.
1: Poniedziałek, 12.30.
3: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Słowo.
2: Słowo.
3: Hashtag. Warto posłuchać.
1: Od radia. Dla Ciebie.

0: No cóż, pogoda potwierdziła prawdomówność synoptyków, ale niestety spłatała figla w Ostrowie, tam gdzie już wszyscy szykowali się na mecz Mundfin Magnus Ostrów Wielkopolski, miał dzisiaj podejmować na własnym torze Impro Row Rybnik, ale niestety ten mecz został przesunięty i więcej na ten temat wie Maciek Miecik.
1: Witam ponownie. Na razie jest to opóźniony. To ten mecz, który miał się rozpocząć o 17.15, kiedy żużlowcy skończyli próbę toru, mieli wyjeżdżać za chwilę do prezentacji. Rozpadało się nad stadionem miejskim, no i niestety nici z prezentacji. Na razie ze startu tego meczu też nici przestało padać, ale po kilkunastu minutach ponownie rozpadało się, kiedy już ten tor wydawał się być w miarę doprowadzony do stanu używalności przez osoby funkcyjne ze szczotkami, które no, szczotkują tutaj intensywnie tą wodę do krawężnika, do tego odpływu, by ten tor nadawał się do jazdy. Na pewno byłyby trudne warunki, na pewno inne niż przygotowane przez organizatorów, przez gospodarzy tego meczu, czyli Mundfin Magnus Ostrów Wielkopolski. No i czekamy. Niby troszeczkę się z jednej strony robi się jaśniej, a z drugiej ciemne chmury i taka niestety majowa pogoda nad stadionem miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Ciężko powiedzieć, jakie będą decyzje sędziowskie i czy uda się odjechać ten mecz. Jeśli tak się stanie, będzie to trochę loteria i gra w ciemno dla jednych i dla drugich. W gorszej sytuacji chyba gospodarze, którzy dopasowani do swojego toru teraz będą mieli zupełnie inną nawierzchnię. No i zobaczymy. Czekamy na decyzję, bo niestety ponownie nad stadionem miejskim w Ostrowie pada, a już wydawało się, że za kilka, może kilkanaście minut sędzia włączy zielone światło do startu, do pierwszego wyścigu, bo pojedziemy na pewno bez prezentacji, pojedziemy od razu do pierwszego biegu, ale czy tak faktycznie się stanie, czy sędzia włączy dzisiaj zielone światło, musimy jeszcze na to chwilę poczekać. Kibice przemoknięci, ale też oczywiście czekają na decyzję i na to, co wydarzy się na stadionie miejskim. Czy pojedziemy, czy niestety pogoda będzie dzisiaj górą i ten mecz zostanie odwołany. Na razie ostatecznych decyzji nie ma. Jeśli tylko się pojawią, poinformujemy niezwłocznie Hal Studio.
0: No, w Kaliszu na razie pięknie świeci słońce, czego i Ostrowianom bardzo mocno życzymy. Maciek Miecik z Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Radio Transmisja.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
9: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro ponownie znajdziemy się w zasięgu wyżu Zeno z centrum nad Niemcami. Po przejściu tego frontu atmosferycznego z północnego zachodu będzie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro zachmurzenie małe i na termometrach od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Będzie wysokie ciśnienie atmosferyczne, a biometr będzie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
4: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
5: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
3: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
6: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
3: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: Cztery minuty po godzinie 18 i temat filmowy Gladys Knight.

0: A my wędrujemy już teraz na mecz, bo jednak okazuje się, że nasi żużlowcy pojadą na tym mokrym torze. Maciej Kmiecik, halo Maćku.
1: Rzeczywiście mecz wystartował na mokrym torze, ale na razie przez te kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt minut dało się odjechać jeden wyścig, który zakończył się remisem 3-3. Wszystko z powodu tego, że najpierw w wyścigu pierwszym taśmy dotknął Jakub Krawczyk, w jego miejsce pojechał Paweł Sitek. Ten wyścig zremisowała Ostrowia z rowem 3-3, bo wygrał Nikolaj Klint. W drugim wyścigu najpierw taśmy dotknął Filip Seniuk, później Paweł Sitek przewrócił się. W trzeciej powtórce doszło do upadku Pawła Sitka i Jakuba Żurka. Wydawało się, że tam Jakub Żurek wypychał na zewnętrzną Pawła Sitka i powinien być wykluczony, jednak tam doszło do kontaktu. Sędzia dopuścił całą trójkę do powtórki, no i czekamy, aż teraz wystartuje drugi wyścig z trzecią powtórką. Na razie 3-3 po pierwszym biegu. Halo studia.
2: Radio Transmisja. Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
2: Reklama.
7: Od radia. Słowo.
6: Słowo.
7: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
8: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
7: Słowo.
6: Słowo.
8: Hashtag. Warto posłuchać.
7: Od radia. Dla ciebie.

0: Wielki przebój, nawet hymn, można powiedzieć, grupy Perfect. Chcemy być sobą. W hitach ponad czasem już za chwilę Scatman John, Scorpions, Earth, Wind and Fire i grupa Rezerwat.
1: Reklama.
2: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
1: Reklama. Scatman's World.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
14: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Grupa Bengals i Manic Monday, ale zanim przejdziemy do poniedziałku, to mamy niedzielne wydarzenia sportowe. Dzieje się mocno w Ostrowie. Mondfilm Magnus Ostrów Wielkopolski podejmuje improrow Rybnik. Jak to wygląda w tej chwili? Maciej Chmiecik.
1: No nie wygląda niestety dobrze dla Ostrowian, którzy przegrywają po 8 biegach 22 do 26. Po pierwszej serii po 4 wyścigach było 13 do 11 dla Rybniczan. Druga rozpoczęła się od serii zwycięstw 4-2-4-2 drużyny rybnickiej. Pechowo Ostrowianie jadą, bo wyścig piąty przykładowo wygrali start 5 do 1, ale ruszył się na starcie Jonas Seifert-Cank. Sędzia przerwał ten wyścig. W powtórce już nie było tak dobrze. Ostrowianie przegrali 4 do 2. No i teraz po tych serii porażek, kiedy było nawet 24 do 18 dla drużyny z Rybnika, Ostrowianie wygrali wyścig ósmy. Pierwszy był Gleb Czugunow, trzeci Filip Seniuk, rozdzielił ich Jakub Jamruk, Jesper Knudsen przyjechał do mety czwarty. W wyścigu siódmym Ostrowianie wyszli ze startu na 5 do 1, ale Frederik Jakobsen wygrał ten wyścig. Jakub Krawczyk ostrym atakiem potraktowany przez Pawła Wyczyszczoka juniora rybnickiej drużyny zamknął gaz. No ale na tym ciężkim torze czasami tak niestety trzeba. Na razie jest ciężko, walczymy dalej. Jeszcze 7 biegów do końca, 26 do 22 prowadzi zespół z Rybnika. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
0: Na Ostrowie Wielkopolskiego oczywiście jeszcze cały czas będziemy zaglądać. To spotkanie obserwuje reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik, a w naszych hitach ponad czasem teraz OMD.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Dobre wieści z tenisa. Magdalinetti i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open, a jutro będzie grać Iga Świątek. Szczegóły w wiadomościach o 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Dużo słońca nam obiecują synoptycy. Pozostaniemy pod wpływem pogodnego wyżu Zeno, przemieszczającego się z nad Europy Środkowej w kierunku Alp. A płynące z zachodu powietrze polarne lekko obniży temperaturę. Jutro zachmurzenie małe. Maksymalnie jutro na termometrach od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie atmosferyczne wysokie, a biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Magdalinetti i Magdalena French już w drugiej rundzie Wielkiego Szlema w Paryżu. Polskie miasta zmagają się z prawdziwą plagą szczurów, a firmy skarżą się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Magdalinetti i Magdalena French awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a French z Rumunką Eleną Gabrielą Rusem. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Jutro grę zacznie Iga Świątek. Zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Jej mecz powinien zacząć się około południa. Coraz więcej miast walczy z plagą szczurów. Gryzoni jest więcej niż w poprzednich latach. W Gliwicach władze zdecydowały się na pierwszą w historii miejską deratyzację, by ograniczyć rozrastającą się populację gryzoni. Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
4: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
3: I to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
5: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Niestety zachęca gryzonie do bytowania.
3: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu, potrwa 4 tygodnie. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, tak twierdzi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
6: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
3: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Coraz więcej europejskich firm, w tym także polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski przyjął rezolucję o potrzebie większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski do Komisji Petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia, mówi Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Petycji.
7: Trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
3: Nowe opłaty na towary zamówione z Chin wchodzą w życie 1 lipca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: No i takie przypomnienie, że czas najwyższy się zrelaksować, bo to już 3 minuty po 19. Frankie Goes to Hollywood.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklama.
3: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
8: Od radia.
9: Słowo.
10: Słowo.
9: W Radiu Centrum.
8: Poniedziałek, 12.30.
11: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
9: Słowo.
10: Słowo.
11: Hashtag. Warto posłuchać.
8: Od radia. Dla Ciebie.

0: Wielki przebój lat 80., czyli Self Control, tytułowy singiel z trzeciego albumu Lover Brannigan z 1984 roku. Z teledyskiem zresztą ocenzurowanym przez MTV. Na cover tego kawałka śpiewał m.in. Ricky Martin, a już za chwilę Mexican Girl. Trochę się cofniemy, bo to jeden z największych przebojów grupy Smokey, wydany w 1978 roku na krążku The Montreux Album Smokey.
1: Hity ponad czasem.
2: One talking to me last night.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Hity ponad czasem.

0: I spróbujemy jeszcze na chwilę do Ostrowa Wielkopolskiego podjechać. Tam Maciej Kmiecik obserwuje spotkanie. Szósta runda Metalkas drugiej Ekstraligi. Mundwil Magnus Ostrów Wielkopolski walczy z Improrow Rybnik. Maciej Kmiecik, halo Maćku. Halo, halo, czy Maciek nas słyszy? Oj, chyba raczej nie. Dobrze, spróbujemy jeszcze w takim razie Maćka wywołać i zobaczymy, co tam słychać na meczu.
1: Radio Transmisja. Radio Centrum. Hity ponad czasem.

0: No niestety niezbyt dobre wieści mamy z Ostrowa Wielkopolskiego. Tam na Sadzianie Miejskim trwa spotkanie żużlowe. Po 13 biegach mamy 43 do 35 dla drużyny z Rybnika.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
1: Reklama. Hity ponad czasem.

0: Jeszcze raz wędrujemy do Ostrowa Wielkopolskiego. Mundfilm Magnus Ostrów Wielkopolski dziś walczy z Improrow Rybnik. Czy to już koniec tego meczu? Halo, Maciej Kmiecik jest na stadionie miejskim.
1: Tak, rzeczywiście to już koniec tego meczu. Kibice, jeszcze tylko ci najwierniejsi, czekają na to, by pożegnać swoich zawodników. Rybniczanie mogą się cieszyć, bo wygrali 51-39, a jeszcze gdzieś tak w granicach 10-11 wyścigu wydawało się, że losy tego meczu mogą być odwrócone, ale wydarzyły się tutaj niestety bardzo pechowe rzeczy. Jadący na 5-1 z Jonasem Seifertem Salkiem Taiwo-Findem w wyścigu 10 zanotował upadek na skutek defektu motocykla na ostatnim wirażu, i tutaj motocykl Brytyjczyka zaczął się nawet przez moment palić. On bardzo też cierpiał, zawodnik, na to, że leżał. Pojawiła się karetka. Taiwo-Finden najpierw udał się do tej karetki, później z niej wyszedł, o własnych siłach opuścił tor, doszedł do parku maszyn. Mieliśmy komunikat o tym, że Taiwo-Finden jest zdolny do dalszej jazdy. Później była weryfikacja, że jednak nie jest zdolny do dalszej jazdy. Pojechał do szpitala na badania. Było tam podejrzenie zbicia bądź też niestety złamania żeber. A przypomnijmy, że Taiwo-Finden to zawodnik, który wrócił po prawie 2 latach przerwy po koszmarnej kontuzji, po wypadku, który stanowił zagrożenie dla jego życia. No i teraz niestety Brytyjczyk też mocno się poobijał. Nie wiadomo jeszcze, jaki jest stan zdrowia tego zawodnika, ale ten moment mocno odwrócił losy meczu, bo mogło być tu zupełnie inaczej. Ostrowianie łapali wiatr w żagle, a później niestety jeszcze w tym wyścigu 11, gdzie podwójna taktyczna była Jonas Seifert-Salk i Frederik Jacobsen, wygrali podwójnie z Nikolajem Klindem i z Jesperem Knudsenem. Nomen omen cały duński wyścig w tym biegu 11. I wtedy Ostrowianie przegrywali tylko 34-32. Wydawało się, że może być jeszcze dobrze, ale niestety w wyścigu 12 kolejny upadek dzisiaj zanotował Paweł Sitek, jadąc na trzecim miejscu. Ten młody chłopak dzisiaj chyba przewrócił się 4 albo nawet 5 razy. To rzadko spotykane w meczu ligowym, ale no dzisiaj były ekstremalne warunki, jeśli chodzi o tor, ale był ten tor równy dla wszystkich. Lepiej na nim czuli się rybniczanie. W wyścigu 13 miał problemy chyba z tym wypadającym barkiem Gleb Czugunow, bo wyszedł ze startu nieźle, ściął do krawężnika i wydawało się, że pojedzie na dobrej punktowanej pozycji, ale tam Rosjanina z polskim paszportem mocno poniewierało pod bandą i praktycznie przestał jechać. To oznaczało, że osamotniony Frederik Jacobsen, który przegrał z Janem Kwiechem i z Jakubem Jamrogiem, praktycznie rozstrzygnęło losy spotkania na korzyść drużyny z Rybnika, która ostatecznie wygrała 51-39. Liderem rybniczan Nikolaj Klint, kiedyś ulubieniec ostrowskich kibiców, dziś nowy zawodnik Rowu Rybnik, który zdobył 11 punktów, 9 Patryk Wojdyło, 8 Jakub Jamruk i 9 Jan Kwiech, to najlepsi zawodnicy w Rowie. Juniorzy również dobrze, Jakub Żurek 6, Paweł Wyczyszczok 4, a niestety w drużynie Ostrowa Wielkopolskiego Frederik Jacobsen 13 punktów w 6 startach, Jonas Seifert-Salk 11 plus 3 również w 6, no i później długo nic, Paweł Sitek 6 punktów, Gleb Czugunow 5 punktów, Taiwo-Finden 3, defekt i upadek. No i gdyby dojechał te zawody do końca, Taiwo-Finden, kto wie, jaki byłby wynik, ale nie ma co gdybać. Niestety Mundfilm Magnus Ostrów przegrał dzisiaj bardzo ważne spotkanie. Spotkanie, które praktycznie przesądza o tym, że Ostrowianie będą musieli w rundzie play-down walczyć, tak jak przed rokiem, o utrzymanie w Metalkas drugiej ekstralidze. Cele i ambicje klubu z Ostrowa były oczywiście zupełnie inne w tym sezonie, ale niestety ten sezon potoczył się dla Ostrowian fatalnie. Mnóstwo kontuzji, mnóstwo rekonwalescentów, no i nie wychodzi ten sezon. Piąta z rzędu porażka Ostrowian. Dziś przegrali na własnym torze. Na własnym torze, który był zupełnie inny niż na początku zawodów, bo przypomnę, przeszła nad Ostrowem Ulewa, która zmieniła te warunki torowe, ale ostatecznie mecz odjechano, w którym Row Rybnik wygrał 51-39. Halo Studio.
0: A to spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim obserwował dla nas reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Maćku, dziękuję.
2: Radio Transmisja. Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
2: Reklama.
0: Już za chwilę o godzinie 20 wiadomości, a tuż po nich magazyn Tak Minął Tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Marzenna Ferusiak, pa pa.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Pogoda na jutro.
0: Synoptycy zapewniają, że jutro będzie dużo słońca, bo pozostajemy pod wpływem pogodnego wyżu Zeno. Płynące z zachodu powietrze polarne lekko obniży temperaturę, ale nie za bardzo. Jutro zachmurzenie małe, na termometrach zobaczymy 24, a nawet 25 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Wysokie ciśnienie atmosferyczne będzie spadać po południu. Biometr korzystny.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
0: Właśnie minęła 20. Radio
6: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
8: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
7: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
9: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali, grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
7: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają Dni Śląskich Kin Studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
10: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad. Przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
7: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Zacznie się od przebudowy ronda Dobrzec na Turbinowa oraz pracy na ulicach Podmiejskiej i Stańczukowskiego oraz Dobrzeckiej w Stroniu na ulicy Biskupickiej. Umowa na remont ciągu ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała została podpisana. W najbliższych dniach rozpoczną się prace. Wszystko będzie odbywać się etapami.
2: W momencie rozpoczęcia robót będziemy chcieli utrzymać ruch w ciągu ulicy Podmiejska Stańczukowskiego. W pierwszej kolejności wykonamy taki nowy przebieg odcinka ulicy Podmiejskiej, więc te prace możemy sobie wykonywać poza nieutrudnianiem ruchu w ciągu ulicy Podmiejskiej Stańczukowskiego. Będziemy się starać realizować tak, żeby ten przejazd się odbywał w ciągu drogi krajowej 25. Natomiast na pewno pojawią się takie momenty, gdzie będziemy musieli na przykład wyłączyć z ruchu ulicę Dobrzecką, która będzie objęta przebudową, ale to będzie realizowane etapami. Będziemy się starać, ażeby minimalizować te utrudnienia w ruchu drogowym.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Na wykonanie przebudowy firma, która wygrała przetarg, ma 550 dni, licząc od momentu przekazania placu budowy zaplanowanego na 18 maja. Remont Dobrzeckiej Świętego Michała wraz z przebudową ronda Dobrzec i korektą odchodzącego od niego łuku w ulicy Podmiejskiej to niecałe 42 miliony złotych. Miasto Kalisz na ten cel otrzymało 30 milionów złotych dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
0: Radio Centrum.
1: Fakty i mity dotyczące karmienia piersią oraz rozszerzania diety niemowląt to temat warsztatów dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji organizowanych 27 maja o godzinie 16.15 w Kolegium Medicum Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Kaszubskiej 13. Uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in. jakie są aktualne zalecenia żywieniowe w okresie laktacji, czego unikać podczas karmienia piersią, czy dziecko jest już gotowe na rozszerzenie diety, co zrobić, gdy dziecko mówi nie, jak budować zdrowe nawyki żywieniowe. Warsztaty poprowadzi doktor nauk medycznych Klaudia Malikowska z Katedry Żywienia i Żywności. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: W gminie i mieście Odolanów dzięki unijnemu wsparciu samorząd zamontuje instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na 12 obiektach użyteczności publicznej. Panele pojawią się m.in. na urzędzie, szkołach, świetlicach wiejskich, remizach OSP, krytej pływalni oraz oczyszczalni ścieków.
3: Według włodarza Odolanowa inwestycja może obniżyć rachunki za energię nawet o 80-90%. To istotna oszczędność, bo roczne wydatki na prąd przekraczają dziś 4 miliony złotych. W sumie na budynkach powstaną 943 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 377 kW-pików oraz 12 magazynów energii o pojemności 378 kWh. Jak podkreślił Radiu Centrum burmistrz Odolanowa Marcin Szorski, projekt ma nie tylko zmniejszyć koszty, ale też poprawić bezpieczeństwo energetyczne gminy. W przypadku przerw w dostawie prądu, energia zgromadzona w magazynach ma pozwolić na utrzymanie działania najważniejszych obiektów publicznych. Samorząd liczy również, że zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na inwestycje, m.in. na budowę i remont dróg, chodników oraz na działania społeczne. Przetarg na montaż instalacji na gminnych obiektach ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. To jednak tylko część większego projektu. Oddzielne postępowania obejmą również ponad 600 instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców oraz budowę magazynu wodorowego. Wszystkie zadania mają zostać zrealizowane do czerwca przyszłego roku. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Lech Wierzbowski, aktor teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego, został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To zaszczytne wyróżnienie odebrał w czasie gali kończącej 66. Kaliskie Spotkania Teatralne z rąk Szymona Wdowczyka, dyrektora Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: Decyzją minister kultury i dziedzictwa narodowego brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymuje pan Lech Wierzbowski.
5: To wyjątkowe odznaczenie jest wyrazem najwyższego uznania dla artystów, którzy swoją pracą, talentem i postawą współtworzą polską kulturę. Stworzyłeś dziesiątki niezapomnianych kreacji scenicznych, budząc podziw publiczności i szacunek środowiska teatralnego. Twoja obecność na scenie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu od lat stanowi jeden z filarów tej instytucji, ważną część kulturalnej tożsamości miasta.
1: Dodał w czasie uroczystości Filip Frontczak, skarbnik Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich. Brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis to jedno z najważniejszych wyróżnień dla ludzi kultury. Lech Wierzbowski ma na swoim koncie blisko 120 ról teatralnych i filmowych, a jego charakterystyczny głos sprawdza się także w dubbingu.
6: Mam nadzieję, że jeszcze trochę tego bodźca mi zostanie do pracy. myślę, że jeszcze troszkę lat przede mną, jeśli chodzi o pracę zawodową dla publiczności i dla samego siebie oczywiście, bo przecież jeżeli się choć trochę lubi albo i kocha ten zawód, to przecież to jest wielkie szczęście móc go wykonywać, tak jak każdy zawód.
1: Powiedział Radiu Centrum Lech Wierzbowski. Aktor ukończył państwowe studium wokalno-aktorskie imienia Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, w którym debiutował w 1975 roku. Od ponad 40 lat związany jest z kaliską sceną.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Z jednej strony to miejsce, które daje możliwość posiadania własnych warzyw i owoców, z drugiej nawiązywania i budowania relacji. Mieszkańcy Pleszewa otrzymują je dzięki ogrodowi społecznemu, a przy okazji odczarowują negatywne skojarzenia czynu społecznego.
7: Natomiast zapominamy o tym, że to była zawsze okazja, ten czyn społeczny, do tego, żeby się spotkać, pobyć razem, zintegrować. I to, co zadziało się w Pleszewie, jest próbą odtworzenia tych relacji, które naprawdę są ważne, które czuję, że tracimy. Ogród społeczny to miejsce, w którym ludzie, którzy do tej pory nie posiadają działki, mają swoją skrzynkę, podwyższoną grządkę, w której mogą sadzić cokolwiek, kiedykolwiek, mają klucz z dostępem do tego miejsca, możliwość podlewania, ławkę do tego, żeby mogli odpocząć.
1: Powiedziała Radiu Centrum Izabela Świątek, wiceburmistrzyni Pleszewa. Ogród społeczny powstał na tyłach Centrum Usług Społecznych. Został tak przygotowany, żeby jego użytkownicy mogli cieszyć się z własnych upraw, ale też uczyli współdziałania i nawiązywania relacji. O miejsce dbają sami właściciele grządek, ale czuwa nad nimi Barbara i Kamila z OSL.
8: Jeżeli wejdziemy do takiego ogrodu, to co zobaczymy? Jak on wygląda?
9: Zobaczymy altanę, zobaczymy 10 pięknych grządek, zobaczymy już pracujący tam osoby, niekoniecznie seniorów, już są posadzone tam roślinki, panie przygotowują obecnie już teren pod pomidorka, kwitną tulipany, jest prześlicznie.
8: Jak ci ludzie ze sobą współpracują? No skrzynka przy skrzynce.
10: Świetnie współpracują. Jeden właśnie coś tam robi, przynosi, drugi podlewa, dziurki w doniczkach robią, nasadzają kwiat, wymieniają się je, także bardzo super współpracują.
1: To miejsce, które ma żyć, zmieniać się i powiększać ogrodową społeczność. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Pleszewa, który spełnia kryteria, może zgłosić się do organizatora społeczności lokalnej w pleszewskim CUS-ie i czekać na swoją małą, zieloną enklawę w środku miasta.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Pleszewskie Centrum Medyczne przechodzi jedną z największych modernizacji w swojej historii. Szpital zdobył 60 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, a wartość całej inwestycji sięga 70 milionów.
11: To jedna z najwyższych dotacji przyznanych placówkom medycznym w Polsce. Prace modernizacyjne mają potrwać do końca tego roku i całkowicie zmienić poziom opieki onkologicznej w regionie, bo największy nacisk położono na leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Trwa rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni oraz pracowni endoskopowej. Powstaje nowoczesna strefa dziennej chemioterapii, modernizowany jest także oddział leczenia raka piersi i raka jelita grubego. Prace prowadzone są również w szpitalnej aptece, gdzie wdrożono nowoczesny system bezpieczeństwa danych, gwarantujący ciągłość działania systemów medycznych nawet podczas awarii, podkreśla prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Górczyński. Do Pleszewa trafia też nowoczesny sprzęt wart miliony złotych. Zakupiono już mamograf za ponad 2 miliony 200, dwa specjalistyczne aparaty USG, nowy ambulans, zestaw do laparoskopii oraz system termoablacji do małoinwazyjnego leczenia nowotworów. Wymieniane są także łóżka szpitalne i wyposażenie bloku operacyjnego, a wszystko po to, by pacjenci mogli leczyć się na miejscu bez konieczności wyjazdu do największych klinik. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W Gnieździe w Przygodzicach wykluło się pierwsze piskle. Młody bociek przyszedł na świat 17 maja. W tym roku przygoda złożyła w sumie 5 jaj i każde z nich może wykluć się lada moment.
12: No i to jest duża radość, bo jest to wydarzenie takie jedno z trzech najważniejszych po przylecie bocianów i złożeniu jajek. To o ile odkładanie jajek jest regularne, to co dwie doby. Przy wysiadywaniu przez rodziców te różnice się zmieniają, w zależności od tego, kiedy rodzic usiądzie i najbliższych piskwen można się spodziewać dosłownie naprawdę lada godzinach. Nie będziemy czekali tak jak ze spadaniem co 48 godzin, tylko będą się pluły szybciej. W gnieździe są jeszcze 4 jajka.
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Tedolata, koordynujący projekt Blisko Bocianów, umożliwiający się śledzenie bocianiego życia online dzięki kamerom zamontowanym na bocianim gnieździe. Przygoda stoczyła też bitwę z samicą, która próbowała wyrzucić pierwsze złożone jaja. Nie wiadomo więc, czy zarodek nie został uszkodzony, ale wyklucie 4 piskląt też będzie dobrym wynikiem.
0: Tak minął tydzień.
13: Prezes ostrowskiego MZGM-u ponownie trafił do aresztu. Sąd okręgowy w Kaliszu uwzględnił zażalenie prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 59-letniego mężczyzny tymczasowego aresztu do 29 lipca. Śledczy zarzucają mu przyjmowanie łapówek w zamian za ustawienie przetargów na prace remontowo-budowlane w miejskiej spółce mieszkaniowej.
14: Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dotyczący uzależniania wygrania przyszłych przetargów organizowanych przez kierowaną przez niego spółkę od wpłaty na jego rzecz 8% od wykonywanych prac montowych, za co mężczyzna ten miał przyjąć korzyści majątkowe. Aktualnie w treści zrzutów mówimy tutaj o kwocie 9 000, natomiast postępowanie w tym zakresie dalej jest przeprowadzane. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące posiadania bez wymaganego pozwolenia 201 sztuk amunicji 5,6 mm, 400 sztuk amunicji 9-18 makarów oraz 3 naboi do sztucera.
13: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawa ma swój początek w październiku ubiegłego roku, kiedy prezes został zatrzymany po akcji policji i prokuratury. W kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie zmieniały decyzje dotyczące jego aresztowania. Śledztwo nadal trwa, a prokuratura nie wyklucza kolejnych czynności w tej sprawie.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
13: Strażak po służbie uratował życie kobiety. Udało się to dzięki szybkiej reakcji, profesjonalizmowi i zdecydowanym działaniom strażaka, informują pożarnicy z Kaliskiej Straży Pożarnej.
3: Młodszy aspirant Bartłomiej Molka, który na co dzień pełni służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, może być z siebie dumny. To on w czasie wolnym zauważył pożar u sąsiadów i ruszył z pomocą. Zdarzenie miało miejsce w piątek, 15 maja w Jagodzińcu w gminie Brzeziny. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, funkcjonariusz natychmiast powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie podjął próbę gaszenia ognia. Po chwili, zaalarmowany przez świadków, udał się około 40 metrów od miejsca pożaru, gdzie znajdowała się kobieta, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Młodszy aspirant Bartłomiej Molka prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na szczęście poszkodowanej udało się przywrócić funkcje życiowe i trafiła do szpitala. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
0: Słuchasz, więc wiesz.
13: Coraz więcej osób, poruszając się po Kaliszu, wybiera rowery i hulajnogi elektryczne. Choć co prawda jest to pozytywna zmiana pod kątem ekologicznym, tak niestety powoduje to również zwiększenie nieprawidłowych zachowań ujawnianych przez Kaliską Straż Miejską.
15: Od pewnego czasu obserwujemy wzrost liczby użytkowników oraz niestety wzrost wykroczeń i niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też Straż Miejska coraz częściej interweniuje wobec osób poruszających się hulajnogami, oczywiście po chodnikach z nadmierną prędkością, przejściach dla pieszych i niestety również pod wpływem alkoholu. Problemem na terenie naszego miasta jest również niewłaściwe parkowanie hulajnog, które bardzo często utrudnia poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami.
13: Powiedziała Radio Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni przypominają, że osoby poruszające się hulajnogami czy rowerami obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
13: Jest pierwszą kobietą w Wielkopolsce ordynowaną na urząd prezbitera, czyli księdza w kościele ewangelicko-augsburskim. Ksiądz Adriana Gabryś swoją duszpasterską misję rozpoczęła w Kaliszu, gdzie objęła funkcję wikariuszki tutejszej parafii ewangelicko-augsburskiej. Jest absolwentką teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ukończyła także studia podyplomowe, przez lata pracowała m.in. jako katechetka.
16: Dla naszych parafian, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Widzą je w różnych, przeróżnych rolach, jako diakonki, widzieli jako odprowadzające nabożeństwa, pracujące przy szkółkach niedzielnych, jakieś prowadzenie spotkań dla kobiet, w ogóle czy jakieś spotkań z młodzieżą, z dziećmi. Czy dla mnie to nie ma znaczenia i mam wrażenie, dla ludzi też nie. Każdy jest powołany do czegoś, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
13: Powiedziała Radio Centrum ksiądz Adriana Gabryś. A co na taką zmianę parafianie?
17: liczy się, kto tutaj jakby to nabożeństwo przeprowadza. Tutaj płeć nie ma najmniejszego znaczenia. Nigdy nie miała, szczerze mówiąc. Tutaj dla nas jako ewangelików, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie ma żadnego znaczenia.
18: Nie ma znaczenia. Dla mnie to jest bardzo naturalne po prostu. Nie jest to nic dziwnego.
13: Parafia ewangelicko-augsburska w Kaliszu liczy około 70 wiernych. Nowym proboszczem i jednocześnie przełożonym Adrianem Gabryś jest ksiądz Waldemar Gabryś, prywatnie jej mąż.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
13: W Kamieniu w gminie Ceków Kolonia odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PSL-u. Wzięli w nim udział poseł Krzysztof Paszek, poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wcześniej spotkali się oni na konferencji z dziennikarzami.
19: Od początku roku sukcesywnie realizowana akcja Porozmawiajmy o Polsce i opowiadać rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie tak, jak ją przedstawiają panie, panowie z PiS-u, czy z Konfederacji, czy z Konfederacji Brauna. Dezinformacja, fałszowanie rzeczywistości to jest dzisiaj coś niezwykle niebezpiecznego. To jest coś, co bezpośrednio grozi sytuacji i bezpieczeństwu naszego kraju.
13: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Paszek. Tematem spotkania był m.in. program SAFE.
20: To jest niezwykle ważny program również z perspektywy południowej Wielkopolski, bo przecież mam na myśli tutaj zakład WSK Kalisz, który jestem przekonany, że również w ramach tych środków będzie mógł skorzystać z tego wsparcia. Ale przecież to są też inne zakłady, nie tylko te państwowe, do których te środki popłyną.
13: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Grabowski. Kolejnym ważnym poruszonym tematem była umowa Unii Europejskiej i Mercosur.
21: Komisja Europejska postanowiła wpisać Brazylię na listę państw, które nie mają prawa eksportować produktów zwierzęcych na teren Unii Europejskiej ze względu na to, że brazylijscy producenci nie spełniają unijnych wymogów, jeśli chodzi o stosowanie antybiotyków. Krótko mówiąc, brazylijscy producenci trują zwierzęta antybiotykami, są absolutnie zabronione na rynku unijnym.
13: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Hetman. Kolejne spotkanie w ramach akcji Porozmawiajmy o Polsce odbędzie się w czerwcu.
0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
13: Mają oko do kadrów i teraz dzielą się uchwyconymi ujęciami z okazji 30-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 imienia Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu. Można oglądać wystawę fotografii podopiecznych tej placówki. Wykonali je uczniowie Technikum nr 5, wchodzącego w skład specjalistycznej placówki kształcącej osoby z problemami komunikacyjnymi, z dysfunkcją słuchu, spektrum autyzmu oraz afazją.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
13: Trzy nagrody w konkursie na wydarzenie muzealne roku Izabella 2025 trafiły w Dzień Muzealnika do placówek z powiatu pruszewskiego. Dwie zdobył Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, jedną Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
11: Ośrodek Kultury Leśnej został laureatem pierwszej nagrody w kategorii działalność edukacyjna za projekt Nie toperzymy oraz drugiej nagrody w kategorii działalność wystawiennicza za ekspozycję Ciągnie Wilkonia do lasu, rzeźby i ilustracje.

Assassin. Son Assassin.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.